czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam z mej fajki buch.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: autopromocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

No, muzyczne rozpoczęcie poranka, mając tych panów w głośnikach, brzmi jak przepis na naprawdę świetną pobudkę. Limp Bizkit i Rollin na 98,2. Na zegarach prawie 3 minuty po godzinie 7, a ja witam was we wtorkowej Głowie do Góry. Kuba Pasieczny, dzień dobry, zapraszam do godziny 10. Po Limp Bizkit jedziemy dalej, z dobrą muzą oczywiście. AC/DC, You Shook Me All Night Long, to już teraz w waszych głośnikach. Dajcie głośniej, bo naprawdę warto.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

The Offspring i The Kids Aren't Right. Na zegarach prawie 10 minut po godzinie 7, a więc sprawdźmy, co ciekawego ma dziś dla nas kartka z kalendarza. Mamy dziś wtorek, 19 maja, imieniny obchodzą Iwona, Piotr czy Jan. Także życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Za to, co do świąt nietypowych, to mamy dziś m.in. Dzień Fair Play, Dzień Mycia Samochodów i specjalnie sprawdziłem, czy warto w ogóle się na myjnie wybierać. I warto, bo z tego, co widzę po prognozie pogody, to przez najbliższy okres padać nie będzie. Dodatkowo mamy dziś także Dzień Bliźniąt, no bo jak powszechnie wiadomo, co dwie głowy, to nie jedna. Za to ja mam dla Was podwójną dawkę muzycznej rockowej energii w tym momencie, bo grupa Europe, która już przed nami, podobnie jak Deep Purple, ostatnio postawiła w swoim nowym utworze na dużo mocniejsze, cięższe brzmienie. One on One już teraz na 98,2.

No jeżeli chcielibyście porobić coś więcej w najbliższy weekend niż tylko łuskać słonecznik i patrzeć się w księżyc, no to mam pewną propozycję, bo już w najbliższą niedzielę odbędzie się 27. piknik olimpijski, czyli jedno z największych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w Polsce. Na odwiedzających czeka ponad 25 stref aktywności sportowych, z tego co czytam. Między innymi mobilny basen o pojemności 10 tysięcy litrów wody, czy możliwość wejścia do szybowca lub sprawdzenia się na torze bobslejowym. I warto tu jeszcze dodać, że na miejscu będzie także okazja zobaczyć się z 60 mistrzami olimpijskimi, także pogadać z nimi, przybić piątkę czy dostać autograf. I to wszystko za darmo, bo wstęp jest bezpłatny, więc jak powszechnie wiadomo, uczciwa cena. Także jeżeli nie macie planów na zbliżający się weekend, no to piknik odbędzie się na terenach Politechniki Lubelskiej w najbliższą niedzielę. A jak wygląda dokładny plan wydarzenia, sprawdzicie już m.in. na stronie internetowej Dziennika Wschodniego. Za to w Kurierze Lubelskim dyskusja na temat jednego z najbardziej zakorkowanych rond w naszym mieście, a mianowicie mowa tutaj o rondzie Mochyły. Jak podkreślają kierowcy, coś z tym rondem trzeba zrobić, skoro bardzo często dochodzi tam do bardzo podobnych do siebie wypadków drogowych, nie wspominając już o wszechobecnych korkach. I jak możemy przeczytać, miasto jak na razie nie określiło szczegółowego zakresu prac, co można na rondzie zmienić, ale jak zapewniają radni, podjęcie działań to tylko kwestia czasu. Więcej na ten temat na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego.

0: Pierwszy wyjazd dzisiejszego dnia na lubelskie drogi przed nami i na początek Wrotków. Tutaj uważajcie na Diamentowej, w szczególności w stronę Wrotkowskiej. Na Romera do Diamentowej również jest gęsto. Jeżeli jedziecie w stronę centrum, no to polecam jechać przez Janowską, jeżeli jest ona dla Was po drodze. Będzie szybciej na ten moment z Wrotkowa tamtędy wyjechać. Aleja Kraśnicka coraz mocniej się toruje. Szczególnie mam tu na myśli odcinek między Monte Cassino a Zana. Także jakbyście chcieli ominąć ten odcinek, no to polecam jechać na Nałęczowską. Tam jest na ten moment luźno. Spory ruch za to mamy także na Sowińskiego, na Wieniawskiej oraz przy wjeździe do Lublina na Tysiąclecia. Korek ciągnie się tam od Lidla, więc jeszcze nie jest źle, ale sytuacja będzie się tylko tam pogarszać.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Konisz własne cię.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

contract. 21 Pilots i The Contract za nami. Na zegarach 22 minuty do godziny 8. Za to dziś koncert Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. I z tej okazji poza specjalnie zrobionym plakatem zespół tylko dla Polaków przygotował również winyl 72 Seasons w wersji biało-czerwonej, wersji ekskluzywnej, limitowanej, który wciąż można kupić w pop-up store Metallica w Katowicach. I chyba trzeba przyznać, że zespół lubi Polaków, skoro tak dużo fanów na koncercie w naszym kraju przygotowali. I ciekawe, jaki utwór polskiego zespołu zaśpiewają tym razem, bo ten przed nami brzmi jak naprawdę bardzo dobry wybór. Perfekt i chcemy być sobą.

Fallout Boy oraz John Mayer w ich wersji Beat It. Jednak z tego co widzę, nic nie pobije cen niektórych apartamentów w Poznaniu. Otóż niedługo odbędą się tam dwie duże imprezy, czyli Bittersweet Festival oraz Pyrkon, więc masa ludzi przyjedzie do Poznania, na co przygotowani są niektórzy właściciele mieszkań na wynajem. Otóż rekordowa cena mieszkania dla dwóch osób na 3 doby kosztuje tam 72 tysiące złotych. Także wychodzi na to, że Poznań to jednak miasto drogich doznań.

ZZ Top i Cheap Sunglasses. Za to Cheap już dawno nie było na stacjach benzynowych i z tego co czytam, jeszcze tanio przez jakiś czas nie będzie. A nawet będzie drożej, bo z tego co czytam, ceny paliw względem weekendu i wczorajszego dnia podskoczą jeszcze dzisiaj. Ale jaka będzie to konkretnie cena? Dowiecie się punktualnie o godzinie 8 w wydarzeniach Radia Centrum, na które zapraszam w imieniu Marii Monsior. Zostańcie z nami koniecznie, żeby wiedzieć, co tam się na stacjach benzynowych dzieje, jakie ceny będą obowiązywać. A na zamknięcie muzyczne godziny 7, Transsex Disco w utworze Wyspa.

0: Trans Sex Disco i Wyspa. Na zegarach już godzina 8, a więc to czas na pierwsze wydarzenie Radio Centrum na dziś.
1: Już wkrótce wystartuje cykl Pogadajmy o książkach. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, benzyny 98 6 zł i 97 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. Względem weekendu i poniedziałku oznacza to wzrost cen maksymalnych wszystkich paliw. Kolejne obwieszczenie w tej sprawie zostanie wydane przez ministra energii dzisiaj i określi ceny na jutro. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Resort Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązują do 31 maja. Już wkrótce mieszkańcy Lublina wyruszą w podróż w świat literatury. Przed nami cykl pod tytułem Pogadajmy o książkach. Są to spotkania polegające przede wszystkim na rozmowie o filozofii życia, emocjach, współczesnych problemach i kulturze jako doświadczeniu. Odbywają się one w księgarni, kawiarni Między Słowami, a pierwsze z nich rozpocznie się już jutro o godzinie 19. Szczegóły zdradza prowadzący spotkania dr Jarosław Jurkiewicz.
2: Zaprosiliśmy Tomasza Mazura. No jest to bardzo ciekawa postać. Przede wszystkim jest to filozof, stoik. Jest to człowiek, który prowadzi podcast Stoickim Spokojem, bardzo serdecznie polecam. Prowadzi różne warsztaty stoickie, no i przede wszystkim pisze książki. No i tematem naszego spotkania będzie jedna z jego książek, Bogowie są ukryci. Jest to powieść filozoficzna, gdzie Tomasz Mazur, formułując pewną historię, przemyca czy pokazuje tam swoją koncepcję głównie na temat wartości.
1: Kolejne wydarzenia odbędą się 11 i 30 czerwca, a gośćmi będą Emilia Dłużewska, dziennikarka, kulturoznawczyni i psycholożka oraz profesor Jakub Nowak, pisarz, laureat Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza za powieść To przez ten wiatr i badacz mediów. Spotkania są realizowane w ramach projektu Literatura na warsztat. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wczoraj ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na kandydatów czeka łącznie 5121 miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach pierwszego stopnia. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem miejskiego systemu rekrutacyjnego, a wnioski można składać do 26 czerwca. Uczniowie otrzymują dane do logowania w swoich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin. Możliwe jest także zalogowanie się indywidualne. Osoby, które wybierą ten sposób, mogą założyć konto przy użyciu węzła krajowego i skorzystać m.in. z profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Szczegółowe informacje wraz z terminarzem można znaleźć na stronie edu.lublin.eu w zakładce Rekrutacja. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Tomasza Kowalewicza będzie Bartosz Saulski z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Zostańcie z nami.
0: A my sprawdźmy sobie jeszcze pogodę. Obecnie na termometrach mamy 12 stopni powyżej zera. Maks na dziś to 19 stopni ciepła. Będzie dziś raczej pochmurny dzień, ale opadów deszczu z tych chmur nie będzie. Z reszty informacji jakość powietrza jest obecnie na dobrym poziomie, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.
3: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście!
0: Na zegarach 4 minuty po godzinie 8, jednak nie zatrzymujemy się i jedziemy dalej. Sum 41, Into Deep.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Witam we wtorkowy poranek, Tomek Kowalewicz, kłaniam się nisko. Zazwyczaj we wtorkowe poranki rozmawiamy o muzyce, ale są takie rzeczy, które czasami wydają się ważniejsze od muzyki i bezpieczeństwo na pewno do takich elementów należy. W związku z tym postanowiłem, że dzisiaj o bezpieczeństwie słów kilka. A moim gościem jest osoba, której, no raczej, być może zabrzmi to brzydko, ale nie życzyłbym nikomu ze słuchaczy i słuchaczek, żeby musieli do tego naszego gościa dzwonić. Bartek Sołulski, który jest koordynatorem, trenerem z Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Lublinie. Cześć Bartek.
2: Witam serdecznie, witam Państwa.
1: Bartek odbiera między innymi telefon 112, czyli od osób, które są w jakiejś potrzebie, które potrzebują wsparcia, pomocy. Zaraz o tym, mam nadzieję, opowiesz. Ale jakie najczęściej telefony odbierasz? Znaczy, z jaką treścią to są komunikaty?
2: Znaczy, tutaj rozgraniczyłbym to troszeczkę nawet na dni, na godziny, nawet jeśli chodzi o zgłoszenia, ponieważ tutaj ciężko tak stwierdzić, które są najczęstsze, ale na przykład powiedzmy niedziela rano, kiedy dzwonią osoby, które zasłabną w kościele przykładowo, albo na przykład weekendy, kiedy są jakieś imprezy, kiedy jest zakłócanie porządku, czy jeśli chodzi na przykład o zimy, kiedy na przykład grzeje się w piecach i na przykład są zapalenia się sadz w kominie. To są wtedy na przykład takie najczęstsze zgłoszenia. Ale jest bardzo dużo oczywiście kardiologicznych, czyli właśnie sytuacji, kiedy ktoś ma wysokie ciśnienie. Przykładowo jest tego bardzo dużo. Jest dużo kolizji, na przykład po godzinie 15, kiedy ludzie wracają z pracy.
1: Tak.
2: Również rano, kiedy jadą do pracy, też jest wtedy więcej kolizji. Więc no, nie da się tak wywnioskować, który zgłoszeń jest najwięcej, bo no, jest tego dużo wszystkiego.
1: Ile sekund ty potrzebujesz, żeby ocenić tak realnie, czy osoba dzwoniąca faktycznie potrzebuje natychmiastowej pomocy, czy może to jest jakaś panika?
2: To jest bardzo trudne, jeśli chodzi o ocenę szybko, czy ta osoba potrzebuje pomocy. Oczywiście potrzebujemy większej zadania dodatkowych pytań, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście coś się dzieje, czy nie, ale żeby to ocenić, są różnego rodzaju sytuacje. Na przykład są osoby, które nie panikują, ponieważ są w szoku i wydaje się, że nic takiego złego się początkowo nie stało, a nagle się okazuje, że rzeczywiście doszło do bardzo dużej tragedii po dłuższej rozmowie. Ale są też osoby, które na przykład potrafią bardzo panikować, a okazuje się w rzeczywistości, że no doszło do jakiejś tam drobnej kolizji i nikt nie jest poszkodowany, a jest bardzo dużo krzyku, więc nie jest łatwo ocenić oczywiście, ile sekund. Operatorzy starają się, i to jest w zasadzie średnia krajowa, to jest około 120 sekund, ale jak ktoś rzeczywiście potrafi bardzo szybko zebrać wszystkie informacje, to może nawet zejść do 30, do 40 sekund, więc może zrobić to naprawdę bardzo szybko i bardzo szybko przekazać informacje.
1: To jest bardzo trudne z tej drugiej strony, znaczy potrafić uspokajać ludzi, albo nawet jakoś ich namawiać, już nawet na tym etapie samego dzwonienia, że spokojnie wszystko jest pod kontrolą?
2: Tak, oczywiście i tutaj akurat jest to taka sytuacja, że każdy jest inny.

0: Bardzo dobrze, jeżeli operator ma doświadczenie życiowe, potrafi się odnaleźć też z tej drugiej strony. I tutaj nie da się niestety znaleźć jednego sposobu na uspokojenie każdej osoby. Dlatego to jest w zależności od tego, jaka jest osoba, tak jak na przykład czasami nawet ktoś zareaguje na krzyknięcie operatora, tak? Czyli operator nawet podniesie głos,
1: tak,
0: żeby zdyscyplinować osobę, chociaż czasami na przykład też ktoś może zareagować na to agresywnie. Ale tutaj na przykład też spokój z drugiej strony i ja wiem, że czasem wygląda to mało empatycznie, jak operator odbiera i jak gdyby nie słychać w tym głosie jego tej empatii, ale tutaj operator też nie może panikować razem z osobą zgłaszającą, bo wtedy rzeczywiście pogłębiałoby to.
1: No jeśli ktoś ma zachować zimną krew, to chyba jesteście właśnie wy, nie?
0: Tak, oczywiście. No oczywiście, tak. Tutaj muszę podkreślić również wszystkie służby, z którymi współpracujemy. Przede wszystkim Policja, Pogotowie, Straż Pożarna. No oni oczywiście też są osobami, które potrafią bardzo zachować tą zimną krew w trudnych sytuacjach.
1: A jak jest w sytuacji, kiedy dzwonią dzieci? Trudno rozpoznać, czy to żart, czy nie?
0: Znaczy, co do rozpoznania, akurat to nie jest trudne, ponieważ tutaj po pierwszych pytaniach do dzieci już też wiemy, czy żartują. Zresztą dzieci akurat nie potrafią czasem powstrzymać emocji, czyli zaczynają się śmiać albo słyszymy jakieś śmiechy, chichy.
1: Nie trwa
0: tak w tle, więc to aż tak długo nie trwa, jeśli chodzi o rozpoznanie, ale lubimy rozmawiać z dziećmi. Znaczy, wolelibyśmy, żeby nie dzwonili, ale lubimy rozmawiać z dziećmi z tego względu, że dzieci nie zadają zbędnych pytań. Odpowiadają na pytania operatora i po prostu trzymamy się jakiegoś pewnego schematu, więc wtedy jest szybciej. Nie zadają pytań typu, dlaczego pan pyta? No pyta, ponieważ ma takie zadanie i rzeczywiście to czemuś służy. Niektóre pytania mogą się wydać zgłaszającym nieistotne, ale rzeczywiście mają sens. Tak jak na przykład pytanie, powiedzmy, potwierdzenie numeru telefonu. Po co pan potwierdza mój numer telefonu? No potwierdzam z tego względu, że służby na przykład mogą chcieć oddzwonić, a pan może pożyczył od kogoś telefon, od jakiegoś przechodnia i później się okaże, że się do pana
1: wszystko
0: nie dodzwoni.
1: Wszystko jest ważne. Jak reagujecie na żarty, które się pojawiają, albo na telefony, które są absolutnie bezsensowne?
0: Zależy właśnie od telefonu. Z reguły jest tak, że staramy się oczywiście też tutaj przekonać tą osobę, ponieważ jest też coś takiego jak artykuł 66 kodeksu wykroczeń, mówiący właśnie o karach, tak? Więc tutaj też możemy przekazać informację, że będzie to karane, tak? Że mamy możliwość też przekazać, że widzimy na przykład dane osoby, która dzwoni, przynajmniej na kogo jest zarejestrowany telefon, więc że może się to wiązać z konsekwencjami. No może się też tak zdarzyć, że ktoś będzie upierał się w tym swoim żarcie, więc skończy się rzeczywiście zadysponowaniem wtedy odpowiednich służb na miejsce. No i tutaj ze strony służb może się to skończyć mandatem.
1: Domyślam się, że słuchacze i słuchaczki też czekają na te historie, które są bezsensowne. Wzdrać jakieś telefony, które zdarzają się w formie żartu, dla was nie są śmieszne, ale pewnie potem stają się anegdotą, jakby nie patrzeć.
0: Tak, to znaczy jest takie akurat jedno moje ulubione, które było bardzo, bardzo krótkie, ale śmieszyło mnie bardzo. W momencie, kiedy zadzwoniła osoba właśnie na numer alarmowy i powiedziała, że zgubiła pieniądze, a ja powiedziałem, proszę pana, to trzeba szukać. Aha, dobrze, dziękuję, do widzenia.
1: Szybko.
0: Tak, więc to było takie dosyć zabawne. Oczywiście zdarzały się na przykład zgłoszenia typu smutny bocian na polu, tak, który chodził i...
1: Ale dzwoniący mówili to z pełną powagą?
0: Tak, tak, oczywiście, tak. Zresztą jeśli chodzi o zwierzęta, to rzeczywiście czasami niektórzy po prostu przesadzają, że tak powiem, z tym zadbaniem, próbą zadbania o te zwierzęta. Dobrze by było, jakbyśmy też mieli taką empatię do ludzi i takie podejście. Ale tak, smutny bocian, nawet stojący bocian na polu na jednej nodze. I dlaczego stoi na jednej nodze? Jedno z takich zabawniejszych, które akurat nie jest od nas z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tylko bardziej z Gdańska, ale zdarza się, że rzeczywiście do nas też wpada to zgłoszenie, jak turyści jadą na przykład i też mówią o smutnej foce na plaży.
1: To brzmi to jest tak dla mnie absurdalne, że aż trudno mi uwierzyć, że ktoś bierze telefon, wiesz, żeby to zakomunikować.
0: Tak, niestety zdarzają się takie sytuacje z takich właśnie zdarzeń, które są absurdalne w zasadzie, nie alarmowe, zgłoszenia na przykład właśnie pytanie o PIN-PUK do telefonu, ponieważ ktoś zapomniał czy zablokował telefon i dzwoni do nas. Więc no troszkę
1: śmieję się, choć
0: jest...
1: wam pewnie nie jest do śmiechu, skoro to jest tak ważny numer i może no, niestety... blokować komuś, kto potrzebuje życia uratować.
0: Dokładnie, akurat. No niestety tutaj akurat jest dużo takich, takich zdarzeń, takich sytuacji.
1: Zdarza się, że chcą zamawiać u was taksówki?
0: Znaczy powiem tak, no tutaj obrosło trochę to takim właśnie takim mitem, jeśli chodzi o te pizze, taksówki. Już teraz tak się bardzo nie zdarzają, ale zdarza się na przykład, że niestety osoby nietrzeźwe potrafią zadzwonić i na przykład właśnie mówić, że chcą dojechać do domu. Mhm. To zamiast wezwać właśnie taksówkę, to dzwonią, bo myślą, że służby je podwiozą, tak?
1: A
0: służby...
1: Będzie no, taniej.
0: Tak, a no niestety
1: a może być
0: raczej
1: drożej.
0: Właśnie. Może być zdecydowanie drożej. Już lepiej czasami wynająć nawet pokój w hotelu. Będzie zdecydowanie tak.
1: To powiedz tak pokrótce, na co trzeba być przygotowanym dzwoniąc pod 112? Jakie informacje musimy mieć, żeby to wszystko sprawnie przebiegło?
0: Jest jedna najważniejsza informacja, o której zazwyczaj powtarzamy, czyli lokalizacja. To jest bardzo istotne, ponieważ owszem, my posiadamy coś takiego jak, nazwijmy to namierzaniem na podstawie takich stacji bazowych, czyli anten bazowych, sieci komórkowych i mamy tą lokalizację, ale ona jest przybliżona. My nie mamy precyzyjnej w tej chwili lokalizacji. Są plany, żeby wdrożyć AML-e, czyli Advanced Mobile Localization w roku 2027. Miejmy nadzieję, że zostanie to wdrożone. Wtedy rzeczywiście będzie bardziej precyzyjna, ale też nie wszystkie telefony posiadają tą funkcję. Więc tutaj jeśli chodzi o lokalizację, no to zawsze też mapa może nam na przykład nie zadziałać. Dlatego dobrze jest się rozejrzeć, sprawdzić. Mhm. Tak samo jak na przykład jak prowadzimy zajęcia z dziećmi, to mówimy o tym, że są słupki pikietażowe, czyli kilometrażowe słupki na poboczach, gdzie rzeczywiście jeżeli je się poda, to operator będzie znał tą lokalizację. Albo na przykład naklejki na przejazdach kolejowych, czy właśnie spojrzeć po prostu na budynek, więc w pierwszej kolejności lokalizacja, bo jeżeli zerwie się rozmowa, zostanie przerwana z różnych przyczyn. Ktoś może wyrwać komuś telefon, bo jest jakaś bójka, ktoś może zasłabnąć, bo rzeczywiście źle się czuje, albo może, nie wiem, rozładować się bateria, więc jeżeli już mamy tą lokalizację, to nawet jeżeli wysłalibyśmy tam, powiedzmy, wszystkie trzy służby, to znaczy, no nie my wysyłamy, my przekazujemy informacje, ale oczywiście już przekazalibyśmy do wszystkich trzech służb, do Policji, Pogotowia i Straży Pożarnej, pojechaliby na miejsce i zweryfikowali, czy rzeczywiście coś się stało, albo co się dzieje, więc... Mhm. Nawet wtedy już wyślemy, przekażemy tą informację i będziemy wiedzieli gdzie, nawet mimo tego, że nie wiemy co się dokładnie stało.
1: Proszę o tym pamiętać, o tym wszystkim opowiadał Bartosz Sołulski, koordynator, trener Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Czas naszego spotkania się skończył, ale oczywiście zapraszamy na stronę Centrum FM i do podcastu Poranna Rozmowa Radia Centrum, bo tam będziemy jeszcze kontynuować naszą jakże zawsze ciekawą rozmowę o tym, dlaczego numer 112 jest bardzo ważny, ale póki co razem z Bartoszem życzymy wszystkiego dobrego. Ja nazywam się Tomek Kowalewicz. Dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Czas na ostatni wyjazd na lubelskie drogi tego poranka. Powinno się już jeździć po Lublinie całkiem sprawnie, ale nieco dłużej wciąż możecie postać na Poniatowskiego. Zwolnijcie także na Tysiąclecia w stronę zamku, bo wciąż jest tam delikatny korek. Pod Galą od Fabrycznej również jest gęsto. Uwaga także dla jadących S12 w rejonie miejscowości Kajetanów, bo doszło tam do czołowego zderzenia ciężarówki z busem. Mają tam miejsce obecnie duże utrudnienia i ruch kierowany jest przez służby.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O! No i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

Foo Fighters i Asking for a Friend. Ich koncert w naszym kraju już niedługo, bo 15 czerwca, niestety na Narodowym. Ale stety bilety wciąż są dostępne na zazwyczaj najbardziej oblegane sektory, więc jeżeli zawsze chcieliście Dave'a Grohla z zespołem zobaczyć, bo ze słuchaniem w tym przypadku może być różnie, no to przypominam, 15 czerwca PGE Narodowy w Warszawie. A o innych koncertach powiem Wam już za moment w Imprezie FM. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Na zegarach 18 minut do godziny 9, a więc to czas na imprezę FM. I na początek mam dla Was koncert trzech polskich ekip, o których będzie robiło się tylko głośniej. Na jednej scenie zagrają Snowblind, czyli ekipa balansująca na krawędzi rocka, metalu i alternatywy, My Know Abyss, metalcore z Krakowa oraz Wirefall, czyli nu metal z nowoczesnym hip-hopem. Przez wielu zostali nazwani polskim Linkin Park. Także w cenie jednego biletu dostajemy trzy koncerty od naprawdę świetnych kapel. A ten już 22 maja, czyli najbliższy piątek w klubie Graffiti na Bernardyńskiej 3. Za to 30 maja odbędzie się trzecia edycja Welcome Sessions, czyli inicjatywy Fabryki Kultury Zgrzyt i Radiocentrum, która ma na celu promocję różnych zespołów. Na scenie Zgrzytu zagrają Headshot 5, czyli zespół grający metal z dodatkiem wielu innych stylów muzycznych, Hate Rage, obracający się w ciężkim brzmieniu lat 80. i Dizzys, grający thrash metal. Koncert, przypominam, 30 maja w Fabryce Kultury Zgrzyt. Wstęp jest bezpłatny. Darmowych imprez, na które warto się wybrać, nie koniec, bo jak co roku odbędzie się Wood Summer Festival, a na nim zagrają m.in. grupa Bastille oraz Wielki Powrót australijskiej grupy Jet. Także jakbyście chcieli w tym drugim przypadku na żywo usłyszeć brzmienie, które zdefiniowało gitarowe granie początku XXI wieku, to Wood Summer Festival potrwa od 24 do 26 lipca na łódzkich Błoniach.
1: Radio Centrum.

0: niemały klasyczek na muzyczne zamknięcie godziny 8. Aerosmith i Crying. Na zegarach już kilkanaście sekund po godzinie 9, a więc to czas na wydarzenia.
1: Zbliżają się lubelskie dni integracji. O tym za chwilę. Powiemy także o 27. pikniku olimpijskim w mieście.
0: Wydarzenia przedstawi Maria Monsior.
1: Na drodze ekspresowej S12 doszło do śmiertelnego wypadku. W okolicach Kajetanowa w powiecie puławskim zderzyły się dwa samochody. Zdarzenie miało miejsce na trasie w kierunku Radomia około godziny 7. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona. W wyniku tego pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z busem marki Renault Master. W wyniku poniesionych obrażeń kierujący busem zginął na miejscu. Kierowca tira nie odniósł obrażeń. Na miejsce skierowano 4 zastępy Straży Pożarnej, pogotowie i policję. Obecnie trwają czynności, których celem jest ustalenie przyczyn wypadku. W okolicach Kajetanowa na drodze ekspresowej S12 obowiązuje ruch wahadłowy. Uczelnie z Lublina przeprowadzą wspólne warsztaty, wykłady, a także zawody sportowe. Celem jest uświadamianie społeczności akademickiej na potrzeby innych. Czwarta edycja Lubelskich Dni Integracji odbędzie się 20 i 21 maja. W tym roku główna część programu odbędzie się na terenie Politechniki Lubelskiej, gdzie pierwszego dnia odbędą się inauguracyjne wystąpienia i wykłady. Natomiast drugiego zorganizowany zostanie piknik integracyjny na placu przed Wydziałem Budownictwa i Architektury. Inicjatywa już od kilku lat tworzy przestrzeń do budowy dialogu i pogłębiania wiedzy na temat osób z niepełnosprawnościami i wyrównywania ich szans w środowisku akademickim. O szczegółach mówi Wojciech Góra z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS.
2: Chodzi o to, żeby integrować środowiska akademickie wokół takich tematów jak dostępność, jak osoby z niepełnosprawnością, to w jaki sposób się komunikować. Ten rok jest troszeczkę dla nas jako współorganizatora trochę przełomowy, bo w tym roku większość warsztatów, które UMCS proponuje, robione właśnie przez organizacje studenckie.
1: Atrakcje dla uczestników będą czekały nie tylko na terenie Politechniki Lubelskiej. Współorganizatorami wydarzenia są wszystkie uczelnie publiczne z Lublina.
3: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na przykład do strefy animaloterapii, gdzie można będzie na felinie w naszym gospodarstwie doświadczalnym doświadczyć po prostu takiej mocy terapeutycznej zwierząt, dowiedzieć się na temat tego, w jaki sposób obchodzić się ze zwierzętami, poznać ich taką specyfikę i to, czego możemy się tak naprawdę od zwierząt nauczyć, w jaki sposób sobie radzić ze stresem.
1: Mówi Iwona Mazur z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Lubelskich Dni Integracji jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej. Ponadto organizatorzy zapewniają dostęp do mobilnej walizkowej pętli indukcyjnej, tłumacza języka migowego oraz dostępu do napisów na żywo. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już w tę niedzielę Lublin ponownie stanie się areną sportowych wrażeń. Przed nami 27. piknik olimpijski. Podczas tegorocznej edycji do miasta przyjedzie prawie 60 polskich medalistów olimpijskich. Ponadto na uczestników będzie czekać ponad 25 różnorodnych sfer aktywności, obejmujących klasyczne dyscypliny olimpijskie, sporty wodne, sporty walki czy gry zespołowe. Jedną z atrakcji będzie także strefa wyścigów dronów Drone Airshow. Podczas pikniku nie zabraknie działań promujących zdrowy styl życia. Odwiedzający będą mogli między innymi wykonać podstawowe badania czy skorzystać z konsultacji specjalistów. Wydarzenie odbędzie się już w tę niedzielę na terenach Politechniki Lubelskiej. Rozpoczęcie jest zaplanowane na godzinę 11.
4: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Bitwa o Anglię wchodzi w decydującą fazę. Arsenal jest coraz bliżej osiągnięcia swojego celu i zdobycia złota Premier League. Kanonierzy wczoraj pokonali Burnley 1-0 po bramce Kaja Havertza, powiększając przewagę nad drugim Manchesterem City na 5 punktów. Obywatele już dzisiaj postarają się odrobić tę stratę. O 20:30 zagrają z 6 w tabeli Bournemouth. Podopieczni trenera Pepa Guardioli muszą wygrać to spotkanie, aby pozostać w walce o tytuł. Ewentualny remis czy porażka pozwoli Arsenalowi wrócić na szczyt Anglii po 22 latach. O 21:15 rozpocznie się także spotkanie ważne dla dołu tabeli. Zagrożony spadkiem Tottenham zagra z Chelsea. The Blues w przypadku 3 punktów awansują na pozycję 8, dającą grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Koguty natomiast mają 2 oczka przewagi nad West Hamem, który jest na miejscu 18. jestem oznaczony spadkiem. Zostajemy przy piłce nożnej, ale wracamy na nasze polskie podwórko. Poznaliśmy drugiego spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy. Arka Gdynia jako Beniaminek rozgrywek powraca do BetClick pierwszej ligi po przegranej z Termaliką Brukbet Nieciecza 2-3. Bramkę na wagę spadku zdobył zawodnik Słoniów Iwan Durdow, pokonując bramkarza Arki w 93 minucie spotkania. Warto także dodać, że Chorwat pojawił się na placu gry w minucie 89. Ostatnia pozycja zagrożona spadkiem może jeszcze ulec zmianie. Obecnie miejsce 16 zajmuje Lechia Gdańsk. Bytu w Ekstraklasie nie są jednak pewne jeszcze trzy inne zespoły: Piast Gliwice, Krakowia i Widzew Łódź. Zostając jeszcze przy temacie Ekstraklasy, Iwan Brkić poznał nowego pracodawcę. Została nim Legia Warszawa, która wczoraj ogłosiła podpisanie chorwackiego bramkarza. 30-latek podpisał nowy kontrakt na 3 lata. Brkić w żółto-biało-niebieskich barwach rozegrał 37 spotkań, 10 razy zachowując czyste konto. Neymar pojedzie na czwarte z rzędu Mistrzostwa Świata. Skrzydłowy znalazł się w kadrze Brazylii na zbliżający się Mundial w Ameryce. Najlepszy strzelec w historii kraju kawy wraca do reprezentacji po 3 latach. Przypomnijmy, że Brazylia zagra w grupie C z Marokiem, Szkocją oraz Haiti. Here we go! Takie słowa mogliśmy przeczytać na profilu Fabrizio Romano, który ogłosił nowego szkoleniowca Realu Madryt. Według włoskiego dziennikarza Stery Królewskich ma przejąć José Mourinho. The Special One opuści tym samym Benfica, z którą zakończył rozgrywki ligowe na 3. miejscu. Co ciekawe, byli oni jednak jedynym zespołem, który nie przegrał ani jednego spotkania. Przez całe rozgrywki Ligi Portugalskiej Benfica zanotowała 23 wygrane i 11 remisów. Portugalczyk wraca do Realu po 12 latach. Podczas poprzedniej kadencji zdobył z klubem Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Łącznie poprowadził królewskich w 178 meczach, wygrywając 128 z nich, a przegrywając zaledwie 22 razy.
0: A my na koniec sprawdźmy sobie pogodę. Robi się coraz cieplej w Lublinie. Obecnie na termometrach mamy 14 stopni ciepła. Przypominam, że maks na dziś to 19 stopni ciepła. Według prognoz czeka nas raczej pochmurny dzień, ale z tego co widzę za oknem, to słońce się mocno z tych chmur przebija. Zresztą informacja, jakość powietrza pozostaje na dobrym poziomie, a ciśnienie bez zmian wynosi 1017 hektopaskali.
5: Reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: A my na bogato będziemy wam przygrywać w ostatniej godzinie wspólnego grania. Na zegarach 8 minut po godzinie 9. A w tej

Lady Punk i Fabryka Małp na 98,2. Za to fabryka zwana grupą Muse produkuje to coraz więcej utworów, które będą promowały ich najnowszy album, czyli The Wow Signal. Mamy już 4 utwory promujące właśnie ten krążek i wczoraj do tego grona poprzedniego doszedł utwór Hexagons, który ukazał się właśnie wczoraj. I jak mówią fani, z tego co czytam, Muse gotuje. Przysięgam na Boga, że jeśli taki krytyk internetowy Fantano porówna to do Imagine Dragons, to stracę rozum. Zapowiada się, że będzie to ich najlepszy album od Black Holes and Reversations. Także trzeba przyznać, że Muse rozkręcają się coraz bardziej i zapowiada się to na jeden z lepszych albumów w tym roku. Jego premiera to 26 czerwca i warto sobie tę datę w kalendarzu zapisać. A przed nami jedna z tych nowości, którą Muse ukazało w ostatnim czasie. Jeżeli jej jeszcze nie słyszeliście, no to teraz to nadrobimy. Muse i Cryogen w waszych głośnikach.

0: YouTube w utworze Still Haven't Found What I'm Looking For. A jeżeli wy szukaliście czegoś ciekawego do poczytania, no to śpieszymy z pomocą. My, czyli Maria Mąsior oraz ja. Dzień dobry, Marysiu.
1: Cześć.
0: Co tam masz ciekawego do poczytania dla naszych słuchaczy?
1: Na stronie Polskiej Agencji Prasowej możemy znaleźć artykuł o tym, że Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje wolontariuszy potrzebnych do odczytania rękopisów, których nie rozumie AI, czyli sztuczna inteligencja chyba jeszcze nie jest taka straszna, jak nam wszyscy mówią. Praca wolontariuszy jest niezbędna, ponieważ współczesne technologie mają ograniczone zastosowanie przy rzadkich dokumentach. Aby wytrenować algorytmy AI, potrzeba tysięcy przykładów i ich translacji, których brakuje przy unikatowych rękopisach. Problemem dla programów komputerowych jest nawet szwabacha, czyli specyficzny gotycki font, który w wersji pisanej odręcznie jest niezwykle trudny do odszyfrowania, więc myślę, że jeszcze sztuczna inteligencja nie jest w stanie wszystkich zastąpić.
0: Czy to brzmi jak zawód przyszłości na ten moment?
1: Chyba tak.
0: Chyba tak. Za to ja znalazłem artykuł o czymś nieco innym, mianowicie też się wiąże z technologią, ale już taką bardziej dawną, mianowicie tyczy się to radia. Otóż znalazłem artykuł na temat tego, że autorowi brakuje czegoś w kuchni i to nie jest na przykład, nie wiem, jakaś nowa mikrofalówka, nie jest to Thermomix, tylko jest to radio. I chciałem cię zapytać, Marysiu, czy ty masz radio w kuchni?
1: Tak, ja mam radio i w kuchni, i w pokoju. Brzęczy mi, jak gotuję, budzi mnie w ogóle radio, bo mam radio budzik, także mi radio towarzyszy w zasadzie wszędzie.
0: Czyli zamiast jakby dźwięków smażenia albo ogółem gotowania, tak, musisz mieć dźwięki muzyki.
1: Tak,
0: w tle.
1: Zdecydowanie.
0: I właśnie tutaj autor porusza taki temat, że właśnie nie lubi gotować w ciszy, ale chyba też jest to taki nostalgiczny powrót, gdyż jego babcia miała radio w kuchni. On właśnie pamięta, jak to za dzieciaka wyglądało właśnie u jego babci. Czy ty pamiętasz, czy ktoś z twojej rodziny też miał coś takiego właśnie w domu?
1: Tak, babcia dalej mam. Jak przyjeżdżam, to radio zawsze leci. Babcia rozwiązuje krzyżówki, a radio zawsze leci w tle. Także jest to bardzo przedmiot wzbudzający nostalgię.
0: Tak, to prawda. I właśnie jeszcze tutaj pojawiła się taka ciekawa statystyka, że tylko 40% gospodarstw deklarowało, że posiada radio w swoim domu. I liderami w tej kategorii były osoby właśnie w wieku 65 lat i w górę. Chociaż w ostatnim czasie mamy jakby powrót tej mody na rzeczy, powiedzmy, te dawne, kultowe. I ciekawe, czy radio też wróci jako taka moda na posiadanie.
1: Myślę,
0: na
1: że tak. Myślę, że tak.
0: No miejmy taką nadzieję, no bo radio w końcu gra muzykę świetną, taką na przykład jak teraz. Filter i Hey Man, Nice Shot w waszych głośnikach.

0: promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: NBA Centrum. Na podsumowanie tygodnia w najlepszej koszykarskiej lidze świata zaprasza Mikołaj Stępniak.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Stępniak i zapraszam na małą dawkę koszykówki. Przed nami finały konferencji NBA i wszystko wskazuje na to, że czekają nas serie pełne wielkich gwiazd, ogromnych emocji i koszykówki na najwyższym poziomie. Na wschodzie Cleveland Cavaliers zmierzą się z New York Knicks. Cavaliers awansowali po znakomitym 7. meczu przeciwko Detroit Pistons, wygrywając aż 125-94 i pokazując tym ogromną siłę ofensywną. W sezonie regularnym między Cleveland i Nowym Jorkiem było naprawdę bardzo ciasno. Knicks wygrali pierwszy mecz 119-111 w Madison Square Garden, ale Cavaliers odpowiedzieli zwycięstwem 109-94 we własnej hali. Eksperci podkreślają, że ta seria może być jedną z najbardziej wyrównanych w całych playoffach. Kluczowe będzie starcie liderów – Donovan Mitchell kontra Jalen Brunson. Cavaliers imponują głębią składu i szybkim atakiem, natomiast Knicks grają niezwykle fizycznie i bardzo dobrze wyglądają w defensywie. To może być seria rozstrzygana w końcówkach i prawdopodobnie potrwa naprawdę długo. A na zachodzie prawdziwy hit młodego pokolenia NBA – Oklahoma City Thunder kontra San Antonio Spurs. Thunder zakończyli sezon z najlepszym bilansem w całej lidze – 64 zwycięstwa i 18 porażek, a ich lider Shai Gilgeous-Alexander właśnie został wybrany do nagrody MVP NBA drugi rok z rzędu. Kanadyjczyk zdobywał średnio ponad 31 punktów na mecz i po raz kolejny poprowadził Oklahomę do statusu jednej z największych potęg ligi. Ale Spurs absolutnie nie zamierzają być tylko tłem dla historii o MVP. W sezonie regularnym San Antonio wygrało z Thunder 4 z 5 spotkań. Ta seria ma wszystko. MVP ligi przeciwko Victorowi Wembaniamie, czyli zawodnikowi, którego wielu już dziś uważa za przyszłą twarz NBA. A na zakończenie niestety smutne wiadomości ze świata NBA. Zmarł Jason Collins, były zawodnik NBA i pierwszy aktywny koszykarz w historii ligi, który publicznie dokonał coming outu. Collins od miesięcy walczył z agresywnym nowotworem mózgu, glejakiem czwartego stopnia. Miał 47 lat. Ogromny smutek wywołała także śmierć Brandona Clarka, skrzydłowego Memphis Grizzlies. Clark zmarł w wieku zaledwie 29 lat. Amerykańskie media informują, że śledczy badają możliwość przedawkowania, jednak oficjalna przyczyna śmierci nadal nie została potwierdzona i trwa oczekiwanie na wyniki toksykologii. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję za uwagę.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Bush i Flowers on the Grave. Na zegarach 8 minut do godziny 10, także to pora, żebym już powoli się z wami żegnał. Dziękuję za ostatnie 3 godziny, Kuba Pasieczny. Trzymajcie się, życzę udanego wtorku i do usłyszenia następnym razem. I zostawiam was z bardzo doborowym towarzystwem Terfik Sunday, Sex Pistols oraz Kesabian. Także w dużym skrócie na sam koniec, tak, że będzie czego posłuchać. Udanego wtorku, do usłyszenia.

0: Trwają konsultacje społeczne dokumentu planistycznego dla miasta. Powiemy także o konkursie fotograficznym Drugie życie odpadów. Uchwyć to w kadrze. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenie w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Ruszyły konsultacje społeczne projektu planu ogólnego dla Lublina. Dokument ma określić kierunki rozwoju przestrzennego miasta w kolejnych latach. Jego opracowanie i wdrożenie wynika ze zmian w krajowych przepisach. Nowy plan ogólny zastąpi stare studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obowiązuje do końca czerwca tego roku. Ma on określać główne zasady zagospodarowania terenów, w tym kierunki rozwoju zabudowy oraz ochrony terenów zieleni.
1: Projekt planu ogólnego wyznacza strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, zagrodową, strefy usługowe, gospodarcze, handlu wielkopowierzchniowego, strefy komunikacyjne, infrastrukturalne, zieleni i rekreacji, a także strefy otwarte, cmentarzy oraz górnictwa. Największy udział w strukturze miasta stanowią tereny otwarte, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz strefy zieleni i rekreacji.
0: Mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego Prezydenta Miasta Lublin. Dokument jest przygotowywany wyłącznie w formie cyfrowej. Projekt będzie można przeglądać m.in. za pośrednictwem Geoportalu oraz Ogólnopolskiego Rejestru Planów Ogólnych. Dzięki tej formie można przyglądać się szczegółowym planom zagospodarowania dla każdej dzielnicy. Spotkanie otwarte, na którym zaprezentowany zostanie nowy plan ogólny, odbędzie się 1 czerwca o godzinie 16 w ratuszu. Konsultacje projektu potrwają do 12 czerwca, a uwagi można przesyłać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Lublin. Recykling i ponowne wykorzystanie odpadów w kadrze aparatu? Miasto Lublin zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Jest on przeznaczony dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych. Ich zadaniem jest wykonanie zdjęcia inspirowanego hasłem Drugie życie odpadów, uchwyć to w kadrze oraz dołączenie krótkiego opisu pracy. Na laureatów czekają nagrody w postaci m.in. sprzętu sportowego i elektronicznego. Pracę można zgłaszać do 29 maja drogą elektroniczną, dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na nośniku danych. Z kolei ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się do 19 czerwca. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie środowisko.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. ZUS zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Do firm trafiły już dziesiątki milionów złotych. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Wielu z nich może liczyć na zwrot, jeśli wpłacili za dużo.
2: O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca. Wystarczy po złożeniu rocznego rozliczenia zalogować się na swoje konto w portalu e-ZUS. Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. I trzeba tam tylko wskazać rachunek bankowy i podpisać wniosek. Czas na przelanie tych środków do przedsiębiorców mamy do 3 sierpnia, ale już rozpoczęliśmy całą operację.
0: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. ZUS już rozpoczął przelewy i przygotowuje kolejne wypłaty. Osoby, które nie złożą wniosku, zobaczą nadpłatę rozliczoną na swoim koncie do końca roku. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
2: Konisz własne cię.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej lokalnie!

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00 najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w

0: życia.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: funk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy.
1: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

Learn to Fly na sam początek audycji Ośrodek Rocka w Akademickim Radiu Centrum. Skoro minęły 3 godziny, na szczęście, chociaż niektórzy by chcieli 3 godziny już, żeby wyjść z pracy, ale minęły 3 minuty po godzinie 13. Gabriela Wolińska przy mikrofonie. Na szczęście z muzyką jest u nas zdecydowanie lepiej niż u mnie z liczeniem. Tym razem sobie posłuchamy When the Sun Hits, które jak najbardziej pasuje do dzisiejszej pogody. Tu akurat grupa Slowdive.

to posłuchaliśmy sobie teraz Lonely Day od System of a Down. W kartce z kalendarza wręcz przeciwnie. Dzisiaj mamy mnóstwo świąt, które, broń Boże, nie są samotne. Mamy Światowy Dzień Fair Play, mamy Dzień Mycia Samochodów, mamy Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego i Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. No, towarzystwo

Terset na niemal 22 minuty po godzinie 13 na antenie Akademickiego Radia Centrum. I no, dzisiaj mamy 19 maja, no i długo wyczekiwany koncert Metalliki. I właśnie, no myślę, że już można śmiało powiedzieć, że ten zespół ma tak w zwyczaju, żeby jak przyjeżdżają do nieanglojęzycznego kraju, no to śpiewać i grać właśnie jakąś ważną dla tego kraju piosenkę. No i ostatnio u nas właśnie był to Wehikuł Czasu, więc tu już wyjmujemy go z listy i właśnie proponuję taką zabawę, żeby może trochę w zgadywanki się pobawić. Jaka według was piosenka powinna się pojawić na tym koncercie? 515-515-982. Jestem ciekawa, jakie macie pomysły, co Metallica mogłaby zaśpiewać na swoim koncercie dzisiejszym. 515-515-982. No jakiś może polski klasyk, na przykład Kobranockę. Tak, myślę sobie nad jakąś piosenką, która by im pasowała i chyba i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Pasowałby jak udało.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Gonisz własne cię.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

właśnie, Shine Again. Tu jeszcze nam trochę pograło w każdym razie. Shine Again od Weezer na naszej antenie. I właśnie ponownie zaleśni taka inna postać, którą może kojarzycie. Białego kotka z wstążką na uszku. To jest oczywiście Hello Kitty i myślę, że większość jednak spoza pokolenia Z będzie wiedziała, o co chodzi. Niemniej Hello Kitty miało mieć dostać film i właściwie była mowa o tym od 2019, także już trochę lat ma ten pomysł. Natomiast tym razem naprawdę doszedł do realizacji. Mamy nawet datę premiery, takiej przewidywanej premiery. Będzie to lipiec 2028, więc jeśli chcecie pokazać może swoim dzieciom, może po prostu swojemu młodszemu rodzeństwu, co to było Hello Kitty i macie ochotę pójść na jakąś bajkę, no to może to będzie dobry cel, może dobra propozycja, choć dopiero tak jak powiedziałam, za 2 lata, ale myślę, że można sobie spokojnie planować kalendarz, bo teraz mamy tak dużo zajęć, że w sumie warto planować na zaś.

Na 13 minut do godziny 14 nam tu zagrało Queens of the Stone Age. Ja przypominam, że mamy taką małą zabawę dla was dzisiaj. Z racji, że Metallica występuje dzisiaj w Polsce, to pod 515 515 92 czekam na wasze propozycje, jaką polską piosenkę powinni zagrać tym razem. 515 515 982. Chętnie sobie poczytam, jakie macie propozycje dla Metallica.

Lorraine sobie posłuchaliśmy na antenie Radia Centrum. No i w propos polskiej muzyki, no to właśnie pytałam się was, jaką piosenkę powinni zagrać członkowie Metallica na swoim dzisiejszym koncercie. No bo wiecie, mają to w zwyczaju, że jak przyjeżdżają do nieanglojęzycznego kraju, to właśnie wybierają sobie taką piosenkę do zagrania. I jeden z naszych słuchaczy zaproponował Tilt. Co się stało w tym kraju nad Wisłą? Dosyć ciekawa propozycja. Myślę, że rozważą ją panowie z Metallica, oczywiście jeśli nas słuchają, a myślę, że takiego radia jak nasze, no to muszą słuchać. Natomiast przy okazji odpowiadam na pytanie, czy będą wejście w kino Totten Tanz? Mogę tak zdradzić, że będą na pewno w tym tygodniu. Nie chcę zdradzać za wiele, zostawiam swoim kolegom jeszcze decyzję, kiedy to ogłoszą, ale jeszcze będą.

No dosyć porządną pozycją rozpoczęliśmy tą drugą godzinę Ośrodka Rocka. Niecałe 4 minuty po godzinie 14, jakby ktoś przypadkiem nie miał zegarka pod ręką. Gabriela Walińska przy mikrofonie, kłaniam się jeszcze, będę z wami przez następną godzinę, choć Radio Centrum będzie grało dłużej na spokojnie, a będzie grało oczywiście samą najlepszą muzykę. To bez wątpienia Deep Purple i Arrogant Boy. To już teraz od wielkich klasyków na antenie Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Największy lokowniście!

Wetus na naszej antenie Radiocentrum z kawałkiem Teenage Dirtbag konkretniej. I trochę w tym temacie zostaniemy, bo chodzi o to, że w Berlinie pojawił się pilotażowy program, który tak jakby oferuje turystom

Myślę, że trochę ich zachęciło to, jak w Polsce się obrócił ten system właśnie kaucji, zbierania właśnie puszek i butelek, który osiąga kolejne rekordy, więc w każdym razie każda taka inicjatywa jest jak najbardziej na plus. Dzięki temu ten nasz świat będzie może nieco bardziej czysty, a już jeśli chodzi o świat, to oddział zamknięty wie najwięcej.

i wielki klasyk na naszej antenie Run to the Hills od Iron Maiden, którzy to z kolei ruszają właśnie w trasę. Oczywiście ze swoimi największymi hitami, jakby nie patrzeć, tylko akurat Polski nie odwiedzą, bowiem jeżdżą po tych krajach, które akurat też nie odwiedzili rok temu. Rok temu u nas byli, więc już tym razem do Polski nie zajeżdżają. Ale inna ciekawostka związana z Iron Maiden, czyli raczej, no, czy raczej właśnie z ich perkusistą półbyłym, dlatego że no już koncertować się ogłosił, że nie będzie, ale nadal jakby współpracuje z zespołem. Nico McBrain, tak tylko przypomnę, się nazywa i właśnie wydaje też książkę Hello Boys and Girls, taki będzie miała tytuł angielski. Jeśli jesteście ciekawi, no to już można ją zamówić w preorderze na oficjalnych kanałach Iron Maiden. Ale przede wszystkim premiera ukaże się właśnie na jesień, ta książka, także trochę pewnie z historii z Iron Maiden, trochę o tym, jak to być jest perkusistą. Myślę, że również ciekawa pozycja, tak jak Infinite Dreams, które ostatnio Iron Maiden wypuściło. Ale wracając do muzyki, tym razem coś nowszego, Royal Blood.

0: Promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Free nam tu grało razem z kawałkiem Open Car akurat i pewnie sobie niektórzy z was myślą, że o, już i Juvenalia i Lublinalia za nami, Metallica gra w Chorzowie, a ja nie mogę na to pojechać, ale wokół nas będzie bardzo dużo ciekawych koncertów. Zachęcam, aby pozostać jeszcze przynajmniej na te parę minut, bo za chwilę impreza FM, w której przedstawię właśnie koncerty, które się zbliżają i będą się właśnie odbywały w naszej okolicy, także już za 3,5 minuty. W tym czasie no bardzo piękny utwór nas czeka, czyli Nadzieja od Iry na 98.2 FM.

przed nami impreza FM, którą zapowiadałam, czyli zbiór informacji o koncertach, które nas czekają w naszej okolicy. I już w ten piątek, 22 maja, w Fabryce Kultury Skrzyd odbędzie się hołd dla Roniego Jamesa Dio. Wielu artystów zaśpiewa znane utwory wielkiego muzyka z całej jego działalności artystycznej, czy to właśnie z projektu Dio, czy z innych zespołów, w których brał udział. Bilety znajdziecie na stronie Skrzydu. Jeśli lubicie psychodeliczną mieszankę rocka z folkiem, elementami jazzu i funku, no to 29 maja w Akademii Sztuki Nowoczesnej w Lublinie odbędzie się wydarzenie Odyseja Kosmiczna, a podczas niej zagrają grupy Statek Świder i Multipla Drivers. Bilety znajdziecie poprzez wydarzenie na Facebooku. Z kolei 4 i 6 czerwca już nieco dalej, bo w Gliwicach wystąpią Guns N' Roses na legendy rocka wesprze Mammoth, również lubiany projekt Wolfganga Van Halena, i bilety na te wyjątkowe koncerty są jeszcze dostępne na stronie organizatora. Radio Centrum.

0: Na naszej antenie Horta i ślad na prawie że zakończenie ośrodka roka w Akademickim Radiu Centrum, a ze mną w studiu są już Emilia Bukowska i Ignacy Chodowski.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I dzisiaj, skoro pytałam naszych słuchaczy, jaką polską piosenkę powinna zagrać Metallica na koncercie dzisiejszym, no to jakie są wasze typy?
1: Ja bym obstawiała... Znaczy nie, może powiem, co bym chciała. Ja bym chciała, żeby coś od Krzysia Zalewskiego zaśpiewali. O. I tak by było lokalnie też i w ogóle.
0: Fajnie. Patriotycznie.
2: No to ja powiem jednak, że kult. Coś kultu. Najbardziej by chyba pasowało do ich brzmienia.
1: To było kultowe, no maksa.
2: Taki basik. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum.
0: Zwłaszcza, że to głównie basista wtedy śpiewa te utwory, więc to jak najbardziej by pasowało, myślę.
2: Wybroniłoby się.
0: No, dobra. W takim razie dziękuję za wasze typy, a Milka oczywiście też z wami zostaje, jeśli chodzi o godzinę.
1: Tak, zapraszam.
0: Szczytu, więc zapraszamy serdecznie, a z wami była Gabriela Wolińska podczas tego ośrodka roka, więc oddaję mikrofon, natomiast zostawiam was z nikim innym, tylko z Metallica. Nothing Else Matters na naszej antenie już praktycznie do godziny 15:00.

0: I tymi dźwiękami wchodzimy w godzinę 15 i w wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Auto zaczęło płonąć, gdy kierowca był wewnątrz pojazdu. O tym za chwilę.
2: Powiemy także o zwrotach składek zdrowotnych wpłacanych przez ZUS.
0: Wydarzenie przygotowali i przedstawił Paulina Czerna i Jakub Jarzyna.
1: Było o krok od tragedii. Mężczyzna zasnął za kierownicą w trakcie, gdy jego samochód zaczął pochłaniać ogień.
2: Policjant przejeżdżający przez ulicę Hajdowską zauważył zaparkowane auto, nad którym unosił się dym. Funkcjonariusz wyciągnął kierowcę z pojazdu i wezwał służby ratunkowe. 40-latek próbował wrócić jeszcze po swoje rzeczy.
1: Mężczyznę przewieziono do szpitala. Badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w jego organizmie. Jak się później okazało, pechowy kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2: ZUS zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Do firm trafiły już dziesiątki milionów złotych.
1: Przedsiębiorcy mają czas do jutra na roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Wielu z nich może liczyć na zwrot, jeśli wpłacili za dużo pieniędzy.
3: O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca. Wystarczy po złożeniu rocznego rozliczenia zalogować się na swoje konto w portalu e-ZUS. Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Trzeba tam tylko wskazać rachunek bankowy i podpisać wniosek. Czas na przelanie tych środków do przedsiębiorców mamy do 3 sierpnia, ale już rozpoczęliśmy całą operację.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
2: ZUS rozpoczął już przelewy i przygotowuje kolejne wypłaty. Osoby, które nie złożą wniosku, zobaczą nadpłatę rozliczoną na swoim koncie do końca roku.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak rosyjska polityka wpływa na resztę świata? Specjaliści spotkali się w Lublinie, by debatować o agresorze.
2: Dziś w Lubelskim Centrum Konferencyjnym wystartowało dwudniowe Lublin Forum 2026. Tegoroczne dyskusje dotyczą źródeł oraz form rosyjskiego imperializmu.
4: Od roku 2008 możemy notować te wyraźnie agresywne działania Federacji Rosyjskiej w tak zwanej sferze postradzieckiej, a zatem wojna w Gruzji, później wojna hybrydowa przeciwko Ukrainie i dziś już wojna pełnoskalowa. Z pewnością będziemy chcieli, nakładając to na oś czasu, podjąć refleksję na temat perspektyw rozwoju tej sytuacji. Czy Federacja Rosyjska, jej agresywne działania są już w fazie terminalnej, czy też jest zupełnie odwrotnie?
2: Mówi dr Grzegorz Gil, dyrektor Instytutu Europy Środkowej.
1: Anglojęzyczna konferencja stanowi pole do rozważań dla naukowców i uczonych z wielu europejskich i światowych ośrodków akademickich oraz instytucji państwowych. Forum jest również okazją do analizy sytuacji polskiej polityki zagranicznej oraz sytuacji naszych sąsiadów czy sprzymierzeńców. O dzisiejszej wizycie premiera Węgier Petera Madziara w Polsce wypowiedział się profesor Robert Rajczyk, starszy analityk Instytutu Europy Środkowej.
5: Polska w Budapeszcie nie ma ambasadora od czasu, w którym węgierskie władze udzieliły azylu politycznego panu posłowi Romanowskiemu, w związku z czym do dziś te stosunki polsko-węgierskie są w takim głębokim kryzysie, chyba największym od jakiegoś 20-30-lecia. Natomiast oczywiście sama wizyta jest symboliczna, jeśli chodzi o pokazanie kierunku, w którym ta współpraca regionalna, na przykład nowych węgierskich władz, będzie realizowana.
2: Jest to kolejna edycja wydarzenia organizowanego przez Instytut Europy Środkowej. Jednostka badawczo-rozwojowa powstała w 2018 roku w miejsce Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i jest nadzorowana przez premiera.
0: My za to sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 19 stopni Celsjusza, ciśnienie to 1018 hektopaskali, raport smogowy i biometr są korzystne.
6: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 15, no a to właśnie oznacza, że rozpoczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska przy mikrofonie. W tej godzinie, w tej audycji chociażby też konkurs na scenę w centrum. No i mam nadzieję, że wspólnie spędzimy wspaniałe następne 3 godziny. Zapraszam wszystkich do słuchania nas do godziny 18. No i następne 3 godziny przy akompaniamencie najlepszej muzyki Red Hot Chili Peppers. Już teraz.

No, jaka jest pogoda na przyszłość, moi drodzy, czyli na nadchodzący tydzień. No, czeka nas fala upałów. Dzisiaj w sumie już można odczuć ten cieplejszy dzień, a w weekend temperatura sięgnie nawet 25 stopni. No i niestety bez deszczu. Ale tak tematycznie zahaczając, dzisiejsze nietypowe święto to dzień mycia samochodów. Dlaczego mówię, że tematyczne? No bo jak wszyscy wiemy, mycie auta to chyba najlepszy magnes na deszcz. Myślę, że nawet lepszy od szamanów.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: Im bliżej pory grillowania, tym coraz bardziej smakują nam potrawy pieczone i smażone. Tym razem naszym bohaterem, a właściwie bohaterką, będzie poczciwa kaszanka. Ha, powiecie, aleś wymyślił smakołyk. Ano właśnie tak. Ale jak się jeszcze cokolwiek o nim dowiecie, to pewnie będzie ona wam wyjątkowo smakowała. Właściwie technologicznie kaszanka należy do grupy wędlin podrobowych. Są to przetwory wyprodukowane z solonych lub peklowanych podrobów mięsa i tłuszczu w osłonkach naturalnych, sztucznych lub w formach z dodatkiem lub bez krwi spożywczej, surowców uzupełniających, przyprawione, parzone lub pieczone i ewentualnie wędzone. Tyle mówi reguła. A właściwie skąd się wzięła ta cała kaszanka? Pokutuje przekonanie, że była to potrawa chłopska, ale tak naprawdę to najstarsze przepisy na kiszki pochodzą z książek kuchmistrzów dworskich. Musicie wiedzieć, że w XVII wieku kiszką nazywano po prostu jelito zwierzęce, jak i sam wyrób podobny do kiełbasy. Kiszkę naciewano, a to kapłonami, a to jeleniami, czy danielami i ryżem, na Podlasiu ziemniakami. Przygotowywano kiszki naszpikowane wnętrznościami cielęcymi, gotowano je w rosole, pieczono, smażono czy też opiekano. Dopiero paręset lat później pojawiły się przepisy na kaszanki w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Sam Jan Chryzostom Pasek, wybrawszy się na wyprawę ze Stefanem Czarnieckim do Danii w 1660 roku, tak pisał w swoich pamiętnikach. Wołu, wieprza albo barana, kiedy zabiją, to najmniejszej krople krwi nie zepsują, ale ją wytoczą w naczynie, namieszawszy w to krup jęczmiennych albo tatarczanych, po tym kiszki owego bydlęcia nadzieją, razem w kotle uważą i osnują to wieńcem na wielkiej misie i tak to na stole stawiają przy każdym obiedzie i jedzą jak wielki specjał. I mnie poczęstowano tym uprzykrzania, żem im powiedział, że Polakom tego jeść się nie godzi, bo by nam psi nieprzyjaciół byli, gdyż to ich potrawa. Jak widzicie, przekonanie, że kaszanka to potrawa chłopska, jest więc błędne. Najstarsze przepisy kaszanki, a właściwie kiszki, pochodzą z książek kuchmistrzów XVII wieku. Trafiła tu najprawdopodobniej z Danii lub z Niemiec przez Śląsk. Skądkolwiek przywędrowała, przetrwała do naszych czasów. W zależności od regionu Polski ma odmienny skład, różny kształt, grubość i długość. Co więcej, może być też różnie nazywana. Na przykład na Śląsku określa się ją krupniokiem, o którym wzmiankuję już w pierwszej połowie XIX wieku. Podawano go tradycyjnie podczas święta Barbórki. Tak jak na kaszankę, tak i nie ma jednego przepisu na krupniok. Gdzieniegdzie dodaje się tylko kaszy gryczanej, gdzie indziej tylko jęczmiennej. W jednych krupniokach znajdziemy cebulkę świeżą, a w innych smażoną oraz przyprawy takie jak sól, pieprz czarny, ziołowy, majeranek, cebulę, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie i gałkę muszkotołową. Ale nigdy nie mówcie jednak Ślązakom, że kaszanka i krupniok to samo. Aha, wersja uboga z dodatkiem bułki zamiast podrobów to tak zwana bułczanka, która nosi tam nazwę rzymlok. Krwawe kiszki gościły również na stołach arystokracji. 100 lat temu na dworze Potockich z Krzeszowic serwowano je pokrajane w talarki i przysmażone i polane glasikiem, czyli zredukowanym wywarem z kości, tak zwany demi-glace. Choć wiele osób sądzi, że ta krwista wędlina to typowo polski specjał, wcale tak nie jest. Jak wcześniej wspominałem, podobne produkty znajdziemy w kuchniach innych krajów. Hiszpania słynie na przykład z morcilli, krwawej kiszki, która zwykle nie zawiera w ogóle zwykłego mięsa. Jako danie ubogich przygotowana była wyłącznie z tanich dostępnych na wszystkich składników ryżu, cebuli, wieprzowej krwi i słoniny oraz świeżych ziół i przypraw. Najbardziej znana jest wersja z prowincji Kastylia, która zawiera bardzo nietypowe przyprawy – kmin rzymski i ostrą papryczkę. W Finlandii natomiast jest uwielbiana przez smakorzy kusta makalakra – kiełbasa z krwi, kaszy, smalcu, mięsa wieprzowego i podrobów oraz mąki żytniej. Kusta makkara serwowana jest często z galaretką z borówek. Najbardziej nietypową wersję kaszanki znajdziemy jednak w Karyntii. Niemczech, a właściwie w Austrii. Maischl, bo taką tam nosi nazwę ta wędlina, przygotowuje się z krwi, tłuszczu wieprzowego i przypraw. Masę formuje się w duże kule, które gotuje się w rosole i wyglądem przypominają knedle, ale smakują jak kaszanka. No a ci, co byli w Szkocji, przecież znają kaszankę z podrobów baranich, czyli klasyczne szkockie haggis. Tyle o krajach i kaszance. Na co dzień kaszanka jadana jest z kiszoną kapustą, jabłkami, podsmażoną cebulką albo pajdą chleba i ogórkiem kiszonym albo pieczonym ziemniakiem. W lecie obok karkówki i kiełbasy kaszanka ląduje oczywiście u nas na grillu. Ja proponuję Wam inaczej zaserwowaną kaszankę. Może ciut wymaga pracy, ale efekt jest tego wart. Podobną jadłem kiedyś w Beskidzie Niskim. A oto składniki mniej więcej na 4 osoby. Około 60 deko dobrej kaszanki z kaszą gryczaną paloną wewnątrz, około 70 deko boczku dobrze przerośniętego, surowego, wędzonego w kawałku, jedna średnia czerwona cebula, 3 łyżki octu winnego jabłkowego, choć lepszy byłby tu pewnie ocet balsamiczny, 2 łyżki masła klarowanego, 2 łyżeczki cukru trzcinowego, 2 łyżki marynowanych kaparów, 3 łyżki marynowanych kurek, 1 garść roszponki, 1 łyżeczka oliwy z oliwek, garść suszonych płatków czosnku. A oto jak to wszystko wykonać. Pas boczku szerokości około 5 cm kroimy bez skórki na kwadraty 5 na 5 cm. Wkładamy w rękaw piekarniczy z łyżką wody i pieczemy w 180 stopniach przez 10 minut. W tym czasie na klarowanym maśle podsmażamy kaszankę. Układamy ją na talerzu w spłaszczone kule o średnicy około 10 cm. Na wierzchu układamy kostki boczku i wszystko zapiekamy przez 7-8 minut w piekarniku w temperaturze około 180 stopni, włączając górę i dół. Po wyjęciu dekorujemy roszponką, kurkami, kaparami i konfitowaną cebulą z czosnkiem. A jak zrobić tą konfitowaną cebulkę? Szybko i na temat. Na oliwie smażymy pokrajoną w krążki czerwoną cebulę, delikatnie opruszamy ją solą. Jak zaczyna mięknąć, dodajemy cukier trzcinowy i mieszając smażymy, aż cukier zacznie karmelizować. Dodajemy ocet i odparowujemy, mieszając przez około 10-15 minut i macie już konfitowaną cebulkę na talerzu. Smacznego! Życzył Dariusz Hankiewicz.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: pół do czwartej na zegarach, więc sprawdzamy lubelskie korki. Gdzież one nam się ukryły? No ale zaczynamy od informacji o wypadku, który zdarzył się w okolicy Solidarności, Alei Kompozytorów Polski oraz Północnej. No i ta właśnie Solidarności, Północna, Prusa czy Jaczewskiego bardzo się korkują, więc zalecam omijać tamte okolice. Korek też na Chodźki w obu kierunkach. No i poza tym korek na Tysiąclecia, Andersa, Grafa i standardowe ulice takie jak Sowińskiego, Aleje Racławickie, Lipowa, Głęboka czy Nadbystrzycka z Narutowicza niestety stoją. No i przypominam, że możecie pisać wasze informacje drogowe. Jeśli widzicie jakiś korek czy wypadek, no to piszcie do nas koniecznie pod numer 515 515 982, a my przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
4: Hard rock, funk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum.

0: przy takim hicie, no to aż sama nóżka tupie. Wy mieliście chwilę, żeby potańczyć, a swój ostatni taniec miał ostatnio Robert Lewandowski, jeśli to tak można nazwać, ale myślę, że więcej o tym powie nasz skromny redaktor Ignacy Chodowski. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ignacy, czy to, że Robert odchodzi z Barcy, to czy to już koniec świata?
1: Nie, no zdecydowanie nie. Dla kibica reprezentacji Polski oznacza to tylko tyle, że nie będziemy mogli go oglądać w lidze hiszpańskiej, gdzie nasz najlepszy zawodnik, myślę, że można to śmiało powiedzieć, w historii naszego kraju wystąpi w następnym sezonie. To się jeszcze okaże, mówi się o klubach z Arabii Saudyjskiej. Ja bym jednak życzeniowo chciał, żeby Robert jeszcze wystąpił w którymś z gigantów włoskiej piłki. Mowa tutaj o Juventusie Turyn bądź AC Milan. Ja osobiście skłaniam się ku temu, żeby Robert wystąpił jeszcze w Juventusie Turyn. Jest to klub, który też znany jest z Polaków. W barwach właśnie tej drużyny mogliśmy oglądać m.in. Wojtek Szczęsny, Arek Milik, czy kiedyś jeszcze, dawno, dawno temu, Zbigniew Boniek. Więc nie, nie jest to koniec świata. Myślę, że Robert na pewno wiedział, że to już nie jest ten moment, w którym on by dyktował warunki i mówiłby, kiedy wchodzi, a kiedy schodzi, tylko bardziej by to już mówił przede wszystkim trener, ale też jego zdrowie by to mówiło.
0: Ale też ciężki jest taki moment, żeby wyczuć, kiedy powiedzieć sobie dość.
1: Zdecydowanie, cytując Perfekt, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonany.
0: Albo Agnieszkę Chylińską, kiedy powiem sobie to.
1: Oj, dzisiaj widzę, że bardzo wokalnie idziemy. Ja w poprzedniej godzinie linie basowe, ty tutaj Agnieszkę Chylińską też cytujesz. Jest nieźle,
0: co
1: naprawdę.
0: Co do tej muzyki, to też na Instagramie lidera Zakopower pojawił się film, w którym właśnie on, czyli Sebastian Karpiel-Bułecka, śpiewał Lewandowskiemu piosenkę Boso. I wtedy właśnie Robert zdjął buty, w tym symbolicznym geście pożegnał się na bosaka razem z klubem Barcy.
1: Może teraz ścieżką kariery jest właśnie kroczenie boso przez świat, jak pewien znany wszystkim nam podróżnik.
0: No to trochę przebranżowia się w takim razie.
1: Stać go.
0: Może nie zagramy teraz Zakopower, ale myślę, że z kolejnej propozycji muzycznej powinniście być też zadowoleni. No bo już teraz Rainbow.

12 minut do godziny 16. No i wracając do tego tematu odchodzenia czy kończenia kariery, no to na językach jest teraz oczywiście szanowny pan Lech Janerka. No i nawet słuchajcie, będzie o nim film, ale to nie byle jaki, bo dokument zatytułowany Lech Janerka śpi, śpi inteligencie. Wyreżyserował go Grzegorz Brzozowicz. No i jest to pierwszy pełnometrażowy dokument poświęcony właśnie temu artyście, który, jak reżyser mówi, nie jest klasyczną biografią, no bo właśnie reżyser skupia się bardziej na atmosferze, snach wyobraźni czy sposobie myślenia Janerki niż na tym chronologicznym opowiadaniu historii. No a właśnie ważnym motywem jest tam sen, no bo to słowo często pojawia się w tekstach muzyka. No i my jednak nie śpimy, wręcz przeciwnie, jak możecie już słyszeć, Rage Against the Machine z kawałkiem Wake Up.

Dobiegliśmy do końca pierwszej godziny naszej audycji. Wszystkich zainteresowanych wejściówkami na scenę w centrum zachęcam do zostania z nami, bo po godzinie 16 konkurs na te właśnie bilety, ale też i zainteresowanych lokalnymi wiadomościami również zapraszam, no bo już za 4 minuty słyszymy się w wydarzeniach. A co dla tych zainteresowanych muzyką, no to In Excess już teraz, Suicide Blonde.

0: Godzina 16 właśnie wybija na zegarach, więc spieszymy się z kolejnym wydaniem wiadomości.
1: Lublin stawia na rozwój systemów cieplnych. O tym za chwilę.
2: Powiemy również o użyciu AI w pracy socjologa oraz nowym ośrodku medycznym.
0: Wydarzenia przedstawią Paulina Czeryna i Jakub Jarzyna.
1: Mieszkańcy Lublina nie muszą się martwić o zimne kaloryfery. Lokalna firma przeznaczy na modernizację kilkadziesiąt milionów złotych.
2: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przygotowuje kolejne inwestycje na 2026 rok. Główne założenia spółki skupiają się m.in. na rozwoju inteligentnego systemu ciepłowniczego, a także rozbudowie sieci ciepłowniczej oraz nowych przyłączy.
1: W ramach inicjatyw mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego miasta, ELPEC wyda ponad 43 miliony złotych. Warto dodać, że przedsiębiorstwo zajmuje 9. miejsce w kraju pod względem zamówionej mocy cieplnej.
2: Specjaliści debatują na temat użycia AI. Jak wygląda przyszłość nauki?
1: W najbliższy czwartek, 21 maja, na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS odbędzie się Dzień Socjologii 2026. To cykliczne wydarzenie co roku zajmuje się innym tematem, a tegoroczna edycja skupi się na sztucznej inteligencji w badaniach społecznych. O tym, jak zmienia się praca specjalistów dzięki nowym technologiom, mówi Karolina Podgórska, zastępczyni dyrektora Instytutu Socjologii UMCS.
3: Bardzo się zmienia warsztat pracy socjologa w tym momencie, gdzie możemy pewne rzeczy robić szybciej, pewne rzeczy robić sprawniej, troszeczkę inaczej podchodzić do projektowania badań, a z drugiej strony pojawiają się liczne wyzwania, chociażby etyczne, o których też zawsze warto porozmawiać, tak żeby ten efekt, którym ma być wykonanie badania służącego poznaniu i zgłębieniu wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa, był po prostu zadowalający.
2: Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch sesjach z gośćmi. W pierwszej udział wezmą badacze korzystający na co dzień z AI do badań, natomiast w drugiej głos zabiorą wykładowcy i studenci socjologii UMCS. Dodatkowo ogłoszone zostaną wyniki konkursu fotograficznego organizowanego przez wydział.
1: W Lublinie powstaje nowy medyczny ośrodek. Ma być jedyny w swoim rodzaju.
2: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej rozpoczyna budowę placówki, która ma wzmocnić diagnostykę i opiekę nad pacjentami. W ciągu 3 lat powstanie nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny wart blisko 300 milionów złotych. Inwestycja obejmie stworzenie nowego obiektu, sprzętu medycznego oraz wyposażenie oddziałów szpitalnych.
4: Istnieje możliwość do dwukrotnej zwiększonej liczby przyjmowanych pacjentów. Pamiętajmy, że też chcemy pracować od godziny 8 do 18, po to, żeby jak najszybciej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej miał możliwość skonsultowania, nie wysyłania pacjenta, ale nawet podczas wizyty skonsultowania z naszym ośrodkiem, że ma takie czy inne problemy. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
2: Dodaje Piotr Matej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia Świętego Jana z Duki.
1: Nowo wybudowane centrum ma być jednym z nielicznych ośrodków w regionie dysponujących tak zaawansowaną profilaktyką. Zaznaczono wysoki standard placówki, która ma znacząco podnieść standard diagnostyki, a wraz z nią skuteczność leczenia onkologicznego w województwie.
2: Wiosna w pełni, więc wymień kwiaty za elektrograty. Osoby wspierające środowisko zostaną docenione.
1: Rusza kolejna edycja akcji, której celem jest recykling sprzętu elektronicznego, jak i również edukacja czy zwiększenie świadomości społecznej. Podczas inicjatywy trwającej od 2011 roku udało się już zebrać ponad 8 tysięcy odpadów. Aktualna edycja skupi się na ochronie pszczół oraz owadów zapylających.
2: Zainteresowani mogą oddawać niepotrzebne przedmioty w punkcie na ulicy Mełgiewskiej 16C oraz 4 innych lokalizacjach w Chełmie, Puławach, Zamościu oraz Białej Podlaskiej. Warto dodać, że jedna osoba może otrzymać maksymalnie 10 roślin.
0: No jak tam sytuacja pogodowa za naszymi oknami? W sumie co do tamtej godziny to bez zmian. Odczuwalna temperatura to 19 stopni Celsjusza, ciśnienie to 1018 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!
0: 4 minuty po godzinie 16, wy niezmiennie słuchacie Godzin Szczytu. No, niezmiennie, chyba że dopiero do nas dołączyliście. W takim razie witam was wszystkich ponownie. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Słyszymy się dzisiaj do godziny 18, a w waszych głośnikach już teraz grupa Skillet.

Ex-Ambassadors na antenie 982 FM. No i przy akompaniamencie tej właśnie muzyki można rozpocząć konkurs na majową scenę w centrum. A kto zagra? To ten tanc prawie akustycznie już 28 maja w Chatce Rzeka na małej sali widowiskowej. Koncert nieco dłuższy niż zazwyczaj, bo będzie trwał on prawie 2 godziny. No i konkurs też nietypowy, bo moi drodzy, mam tylko jedną podwójną wejściówkę dzisiaj dla Was, a więc jest o co walczyć. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, no to napiszcie mi koniecznie pod 515-515-982, jaki koncert ominęliście i do dziś Was to boli. Tak przy okazji koncertu Metallica, no na którym, jak słyszycie, niestety mnie nie ma. A więc 515-515-982, jaki koncert ominęliście i do dzisiaj Was to boli, a najlepsza odpowiedź wygrywa podwójną wejściówkę na koncert zespołu Totentanz.

0: To byli Totentanz z kawałkiem 7 godzin w tył. No i jeśli my byśmy się przenieśli 7 godzin, ale do przodu, no to byśmy byli na koncercie Metallica w Chorzowie. No niestety, ale stety razem ze mną Ignacy Chodowski i Paulina Czyryna, których już dzisiaj słyszeliście. Witam was serdecznie ponownie. Pytam was dzisiaj i słuchaczy, i was we dwojga.
1: We dwoje,
0: dziękuję Ignacy. Jaki koncert ominęliście? I do dziś was to boli. Może się podzielicie, jakoś słuchaczy nakłonicie do pisania.
1: 8 lipca 2018 roku, PGE Narodowy.
0: Nigdy tej daty nie zapomnę.
1: Ja też, w szczególności, że nie było mnie wtedy właśnie na Stadionie Narodowym w Warszawie, a grało tam wtedy zespół The Rolling Stones, który wtedy po raz ostatni, jak się okazało, do tej pory występował w naszym kraju. Liczę na to, że jeszcze jednak kiedyś będę miał okazję zobaczyć ten zespół.
0: A możesz powiedzieć, dlaczego nie pojechałeś?
1: Bo miałem ile? 14 lat? I za bardzo nie miałem okazji, żeby też logistycznie to jakoś ułożyć. O ile dobrze pamiętam, byłem wtedy na obozie piłki ręcznej w Białym Dunajcu. Więc no, były to czasy zamierzchłe i raczej jest to opowieść z cyklu mchu i paproci, dlatego nie będę też zanudzał państwa tymi szczegółami, ale zdecydowanie byłby to właśnie ten koncert Rolling Stonesów, chociaż wiadomo, że PGE Narodowy to nie jest najlepsza reklama na koncerty stadionowe w naszym
0: kraju. Właśnie rozmawialiśmy o tym dzisiaj, ale to jest na kiedy indziej jeszcze rozmowa.
1: Paulina.
0: A ty, Paulina, właśnie.
2: Moim złamanym sercem, ze swoim złamanym sercem mogę jedynie powiedzieć to, że był koncert piękny z Piętego w Lublinie. Do tej pory mnie to boli. Niestety dorosłość też wiąże się z tym, że trzeba wykonywać swoje obowiązki na co dzień, więc tutaj nie mogłam być, ale kiedy jedna osoba nie spełnia swoich marzeń, wtedy inna osoba jest na tym samym koncercie, więc Ignacy, jak było?
1: Bardzo fajnie, ale to tobie chodzi chyba o ten koncert, który miał miejsce w tym roku. Ja byłem 2 lata temu bodajże.
2: Właśnie mi chodzi o ten z 2 lat temu.
1: Tak?
2: Tak, no.
1: Bo tam był on w ramach tego festiwalu chyba Go On Stage albo coś takiego. Nie chcę przekręcić nazwy, ale
2: tak.
1: Był taki koncert. Bardzo sympatyczny. Polecam. Myślę, że Spięty na pewno jeszcze nieraz nawiedzi nasz Lublin. Jest to artysta, który jednak koncertowanie nawet w mniejszych miasteczkach ma we krwi, więc na pewno.
0: A ja, drodzy słuchacze, przypominam, że możecie też do nas pisać, co was boli, i możecie pisać, jaki koncert ominęliście i właśnie do dziś was to boli, a do wygrania podwójna wejściówka na majową scenę w Centrum, na której zagra zespół Totentanz. No i co do tej Metallica właśnie, jeśli dzisiaj was tam nie może być niestety, no to po godzinie 21 u Maćka Brewczuka myślę, że na pewno będziecie mogli sobie jej posłuchać. A czego posłuchamy teraz? Lenny Kravitz, Always on the Run.

0: pół godziny pozostało do godziny 17, no więc ponownie sprawdzamy lubelskie drogi. Spory korek na Tysiąclecia i Solidarności. Na Tysiąclecia również występują roboty drogowe, więc tam ruch na pewno może być utrudniony, ale za to Choćki Jaczewskiego czy Prusa są już aktualnie lepiej przejezdne. No za to średnio przejezdna jest Poniatowskiego czy Sowińskiego razem z Głęboką, Lipową, Aleją Kraśnicką czy Jana Pawła w kierunku Węglina. Przypominam o naszym numerze SMS-owym 515 515 982. Tam możecie pisać o korkach czy wypadkach, które widzicie, a my przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanc zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM.
4: Gonisz własne cię.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
9: Akademickie Radio Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście.

0: 37 minut po godzinie 16. Razem ze mną ponownie Paulina Czeryna. No i trzeba przyznać, że mamy porę obiadową, prawda?
1: Tak, dokładnie. Najwyższy czas, najwyższa pora.
0: Jeśli coś jecie, moi drodzy, to smacznego. No ale kiedyś rozmawialiśmy razem też z Ignacym o plackach ziemniaczanych w naszej audycji, a dzisiaj ogólnie o ziemniakach. No bo słuchaj, Paulina, jest spory, duży problem. Nasze polskie dobro narodowe, czyli ziemniak oczywiście, nie jest już, jak się okazuje, tak często wybierany. W ogóle jakie jest twoje ulubione danie z ziemniaka? Tylko nie mów, że frytki.
1: Ale nie. To ja nie w tą stronę, Tak typowo, jakbym miała powiedzieć, to bardzo w polską stronę bym poszła. Takie ziemniaczki z takim zsiadłym mlekiem. Boże, Emilio, przecież to jest bardzo, bardzo pyszne, bardzo dobre. Więc ja bardziej w tym kierunku jakbym już miała zmierzać. I tak bardzo mi się z dzieciństwem kojarzy.
0: To może powinnaś właśnie wziąć start w kampanii, która rusza. Nazywa się ona Polski Ziemniak, czyli bohater każdego obiadu, która ma zachęcić Polaków właśnie do kupowania krajowych ziemniaków zamiast młodych, importowanych warzyw z zagranicy. No a powód jest właśnie prosty, no bo w magazynach zalega nawet około 1 000 000 ton polskich ziemniaków. No i rolnicy niestety mają problem ze sprzedażą planów. Jednocześnie też część rolników krytykuje akcję, twierdząc, że ruszyła za późno, no bo według nich największy problem ze sprzedażą była zima i wtedy promocja miałaby większy sens. No ale miejmy nadzieję, że my nie będziemy mieć problemu z jedzeniem tych ziemniaków.
1: Czyli w sumie nasze złoto narodowe gdzieś tam zalega, więc warto po nie sięgać.
0: Tak.
1: Więc co nam zostaje? Tylko przyłączyć się do postulatu.
0: Ziemniak wraca do łask, no ale czy jest coś bardziej polskiego niż ziemniak? Ja myślę, że nie.
1: Chyba nie.

0: 14 minut do godziny 17. Za nami temat lokalny, czyli ziemniaki, tak jak wspominałyśmy, ale nie tylko. Tak.
1: Tak, i tutaj warto wspomnieć, była narada z Emilką po tym, jak już było wejście na antenę.
0: O ziemniakach.
1: O ziemniakach, i stwierdziłyśmy, że też...
0: Jest coś lepszego niż dobro narodowe. Znaczy, dobrem narodowym nie są tylko ziemniaki.
1: Tak, i to nie tylko mówi dużo o Polakach, ale również cebula, więc
0: no właśnie.
1: Tu, żeby domknąć temat, żeby postawić taką kropkę.
0: No ale nie samym ziemniakiem i cebulą człowiek żyje, no bo warto coś robić w swoim życiu takiego ukulturalniającego, czyli teatr. Myślę, że ty, Paulina, nam lepiej przedstawisz nam wydarzenie, które przed nami, czyli Studencka Wiosna Teatralna w Chatce Żaka, która rusza już jutro i potrwa do 22 maja. Czego można się spodziewać? Co tam się odbędzie? Na co można przyjść?
1: Moi drodzy, to będą 3 intensywne dni, jakby nie patrzeć, bo Studencka Wiosna Teatralna zaczyna się już jutro o godzinie 14, więc warto przyjść. Do samego wieczora, do samego późna można przyjść na różnego typu rzeczy. Między innymi będzie wyświetlany film na dużej sali widowiskowej, który dotyczy 4 teatrów, więc tutaj już taka mała reklama, mały spoiler. Między innymi będą również występy różnych, przeróżnych grup teatralnych z całej Polski, ale również i z Chatki Żaka. Tutaj można wymienić Teatr Mój i Teatr Fatum. Ale oprócz tego, również ze względu na to, że w ubiegłym roku wygrał Studencką Wiosnę Teatralną, wygrała grupa teatralna Barter, to tutaj również będzie mały spektakl performatywny, tutaj ze względu właśnie na to, że to są ambasadorzy tegorocznej Studenckiej Wiosny Teatralnej. Oprócz tego również będzie spektakl Zły, więc jeżeli ktoś nie widział...
0: A tak, właśnie, był w Centrum Kultury w Lublinie,
1: tak.
0: Bardzo dobry spektakl, ja
1: tak.
0: Polecam.
1: Więc jeżeli ktoś nie widział, to jest szansa, żeby zobaczyć ten spektakl. Na pewno dużo doświadczeń, dużo różnego typu doświadczeń, bo dużo różnych młodych ludzi, dużo różnych spojrzeń, więc zdecydowanie zapraszam.
0: I Studencka Wiosna Teatralna to chyba jedno z nielicznych wydarzeń w ogóle w Polsce, skupionych właśnie wyłącznie na teatrze studenckim. Hasło tegorocznej edycji jest Kontrapunkt. No i my tak z tego kulturalnego tematu kulturalnie przechodzimy do muzyki, bo już teraz Koma i Deszczowa Piosenka.

Editorsi z nowością Call It In na 982 FM, 5 minut do godziny 17. Za moment Paulina przedstawi Wam kolejną dawkę wydarzeń, a ja Was wzywam po raz ostatni do wzięcia udziału w konkursie na podwójną wejściówkę na koncert Sceny w Centrum, na której już za tydzień zagra zespół Totten Tanz. No a do wzięcia udziału w konkursie wystarczy, że pod 515-515-982 napiszecie mi o tym, jaki koncert ominęliście i do dzisiaj Was to boli.

0: godzina 17 na zegarach, a to znaczy, że czas na kolejną dawkę wydarzeń.
1: Rozpoczęły się darmowe szczepienia dla seniorów. O tym za chwilę.
2: Powiemy także o seryjnym podpalaczu oraz konkursie skierowanym do najmłodszych.
0: Wydarzenie przedstawił Paulina Czyryna i Jakub Jarzyna.
1: Lublin dba o odporność seniorów. Ruszyła darmowa akcja profilaktyczna.
2: Władze miasta zachęcają osoby, które ukończyły 65. rok życia, aby skorzystać z programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Inicjatywa stanowi kontynuację programu, który rozpoczęto w ubiegłym roku. Podczas tegorocznej edycji z działań profilaktycznych będzie mogło skorzystać 1000 mieszkanek i mieszkańców Lublina.
1: Warto dodać, że niezależnie od tego, do jakiego podmiotu leczniczego są oni zapisani, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ze szczepienia mogą skorzystać na terenie 16 placówek medycznych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie lublin.eu.
2: Został piromanem, bo nie przyjęli go do Straży Granicznej. Wywoływał pożary i napawał się swoim dziełem.
1: Funkcjonariusze policji zatrzymali sprawcę 6 podpaleń, które miały miejsce na terenie nadleśnictwa w Radzyniu Podlaskim. Do wydarzeń dochodziło w kwietniu i maju, zaś odpowiadający za przestępstwa 37-latek postępował wedle skrupulatnie przygotowanego planu. Mężczyzna rozniecał ogień w wietrzne dni bez opadów deszczu oraz w godzinach porannych, kiedy uwaga służb mogła być potencjalnie uśpiona.
2: Warto dodać, że podpalacz próbował kiedyś zostać straszakiem, jednak nie przyjęto go zarówno do PSP, jak i OSP. 37-latek przyznał się do winy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Patriotyczny konkurs dla najmłodszych. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zachęca dzieci do twórczych działań.
2: Uczniowie szkół podstawowych z Polski i zagranicy mogą wziąć udział w konkursie plastycznym poświęconym polskiej fladze. Organizatorzy chcą w ten sposób promować postawy patriotyczne, wiedzę o symbolach narodowych oraz wrażliwość społeczną młodych uczestników.
3: Konkurs Nasza Flaga jest skierowany do dzieci ze szkół podstawowych z całej Polski, ale również zapraszamy dzieci i młodzież polonijną. Liczymy, że przebijemy ten wynik 2,5 tysiąca zgłoszeń. Rekordowy nasz wynik, bo konkurs odbywa się od 5 lat, rekordowy nasz wynik, jeżeli chodzi o zgłoszenia, to było prawie 8 tysięcy prac.
2: Mówi Dariusz Kulik z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
1: Prace można zgłaszać do 31 maja 2026 roku poprzez formularz na stronie naszaflaga.pl, a na laureatów czekają stypendia artystyczne o wartości do 1500 zł. Wyniki zostaną ogłoszone 30 września, a sam konkurs ma zasięg międzynarodowy.
2: Główny Urząd Statystyczny obchodzi Dzień Matki. Kim jest statystyczna mama?
1: Według badań Polki pozostają jednymi z młodszych matek w Europie. Kobiety w 2025 roku postanawiają zostać rodzicami w wieku 31 lat, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu do 2000 roku.
4: Rodząc pierwsze dziecko, statystyczna kobieta w Polsce w 2025 roku miała niespełna 30 lat. A jeśli decydowała się na urodzenie drugiego dziecka, następowało to zazwyczaj 2 lata po poprzednim porodzie. Najwięcej kobiet urodziło dzieci w miastach województwa mazowieckiego. Kobiety te najczęściej miały wykształcenie wyższe. Statystyczna kobieta była mężatką, która urodziła dziecko w pierwszym roku trwania małżeństwa.
1: Mówi Katarzyna Góral, dyrektor Departamentu Badań Demograficznych.
2: Najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki. Częściej jest to chłopiec, a poród następuje w 39 tygodniu ciąży. W całym ubiegłym roku jedynie 37 Polek zostało mamami trojaczków, a niespełna 3000 bliźniąt.
0: No co tam ciekawego w pogodzie? No dalej nic tam zbytnio się nie zmienia. Na dworze jest pochmurno, odczuwalna temperatura to 18 stopni Celsjusza, ciśnienie to 1018 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
5: Radio Centrum. Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 17 to już ostatnia godzina naszego spotkania. Emilia Bukowska przy mikrofonie, a w waszych głośnikach Bruce Springsteen, Radio Nowhere.

Breaking Benjamin zna naszej antenie z kawałkiem Something Wicked, czyli coś złego w tłumaczeniu. No i można tu zadać pytanie, czy system kaucyjny jest zły. No na ten temat niestety panuje wśród Polaków burza, ale są już na to wyniki badań, które pokazują, że system kaucyjny w Polsce no właśnie mocno podzielił społeczeństwo. Sama idea recyklingu i odzyskiwania butelek oraz puszek jest oceniana raczej pozytywnie, ale wielu ludzi jednak irytuje codzienne korzystanie z tego systemu. Na największe frustracje wśród Polaków to chociażby niedziałające albo przepełnione butelkomaty, konieczność trzymania tych pustych opakowań w domu, niejasne zasady w różnych sklepach o zwrocie, czy za mało punktów zwrotu. No ale jak są minusy, to są też plusy, bo ponad połowa pozytywne ma opinie. Mimo narzekań właśnie większości ludzi, no to uważają oni, że sam pomysł jest potrzebny ekologicznie. No można powiedzieć, że zbieranie butelek kaucyjnych i logistyka tych opakowań zwrotnych może być tym nowym hobby Polaków.

22 minuty po godzinie 17. No i czas zamknąć nasz dzisiejszy konkurs z wejściówkami na scenę w centrum. Pytałam was, jaki koncert ominęliście, nie przyszliście na niego i żałujecie do dzisiaj. No i odpowiedzi było wiele. Wszystkie były naprawdę świetne, ale mnie urzekła odpowiedź Ewy, która napisała, że niestety nie udało jej się uczestniczyć na koncercie The Cranberries, który był w 2016 roku na arenie Lublin. No, w związku ze śmiercią Dolores już nigdy nie będzie niestety miała okazji go nadrobić. No my za to nadrobimy muzyką od The Cranberries, których słyszycie właśnie już teraz w tle. I też będziecie mogli zawalczyć o kolejne wejściówki na scenę w centrum już jutro na naszej porannej i popołudniowej audycji. Także słuchajcie nas koniecznie.

0: pół do 18 na zegarach, a my po raz ostatni sprawdzamy sobie korki na ulicach Lublina. No i stoi niezmiennie Aleja Unii Lubelskiej w stronę Ronda Lubelskiego Lipca. Jednak na szczęście Aleja Tysiąclecia się już rozluźniła, tak samo Aleje Racławickie, Głęboka czy Kraśnicka. No ale większe natężenie ruchu może jedynie wystąpić na Jana Pawła II przy większych skrzyżowaniach. No a ja oczywiście życzę wszystkim podróżującym szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O! No i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Za 17 minut wybije godzina 18, a więc lecimy z imprezą FM. Pierwszy koncert, koncert tribute dla Roniego Jamesa Dio, który już w ten piątek w Zgrzycie. Trasa w ramach memoriału Roniego Jamesa Dio, czyli cykl koncertów oddających hołd właśnie tej jednej z największych legend heavy metalu. Na scenie w czterech polskich miastach i w tym w Lublinie zabrzmią klasyczne utwory z dorobku Dio, Rainbow czy Black Sabbath. Bilety na to wydarzenie są cały czas dostępne. A tydzień później, 29 maja w Akademii Sztuki Nowoczesnej przy Alejach Racławickich, kawał psychodelicznej muzy. Zaprezentują się tam dwa zespoły. Pierwszy Multipla Drivers, grający coś pomiędzy progiem, jazzem i funkiem. Łódzkie chłopaki, którzy wywodzą się ze sceny jamowej, oraz statek Świder, który gra w podobnych brzmieniach. A wchodząc za to już w czerwiec, no to koncert Toma Morello, który zagra już 9 czerwca w warszawskiej Stodole. Bez dwóch zdań jest on kluczową postacią rocka, zarówno jako artysta solowy, jak i oczywiście członek zespołów Rage Against the Machine czy Audioslave. No a bilety na ten koncert mistrza są cały czas dostępne na stronie organizatora.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

Inhaler na prawie samo zakończenie godzin szczytu. Pozostały już tylko 4 minuty do godziny 18, co oznacza, no, że niestety muszę się z wami żegnać. No ale to jednak nie koniec audycji na dzisiaj, bo za moment wydarzenia i mała dawka sportu. O godzinie 19 kulturologia Agnieszki Józwik, o 20 trochę garażowego grania od Jakuba Gryza, a o 21 Maciek Brewczuk, no i nie ma Letko. A ja się z wami żegnam. Emilia Bukowska była przy mikrofonie. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Wojskowi uspokajają mieszkańców Lubelszczyzny. O tym za chwilę.
1: Powiemy także o konferencji ekologicznej oraz dachu nad głową dla zwierzęcej pary.
0: Minęła godzina 18, czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Paulina Czeryna
1: i Jakub Jarzyna. Manewry potrwają do środy. Wojskowi apelują o brak paniki.
0: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało oficjalny komunikat, w którym uspokaja mieszkańców wschodniej Polski. W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, służby informują, iż wzmożona aktywność wojsk jest związana z ćwiczeniami systemu obrony powietrznej.
1: Dodatkowo uczestniczą w nich jednostki lądowe. Głównym celem przeprowadzanych działań jest sprawdzenie gotowości żołnierzy oraz ich potencjalnej aktywności bojowej. Warto dodać, że w tym samym czasie w północnej części Polski odbywają się ćwiczenia Common Sarex 26, gdzie weryfikowane są procedury wykonywania akcji ratunkowych na lądzie i na morzu.
0: Jak tworzyć miasta przyjazne naturze i owadom zapylającym? O tym rozmawiali uczestnicy konferencji Zielony Instytut Akademicki Lublin dla Przyrody.
1: Wydarzenie poświęcone jest relacjom między środowiskiem miejskim a naturą oraz znaczeniu owadów zapylających w ekosystemach. Całość rozpoczęła się oficjalnym otwarciem i wernisażem wystawy fotograficznej pod tytułem Zapylacze Lubelszczyzny. Uczestnicy zwracali uwagę, że nawet niewielkie codzienne działania mieszkańców mogą wspierać ochronę owadów.
2: One są nastawione na nektar i na pyłek. Czyli powinniśmy sadzić dużo kwiatów, żeby było jak najbardziej kolorowo w naszym mieście. Wtedy też owady zapylające się z tego cieszą. Też trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili mamy okresy, gdzie jest bardzo gorąco. Wtedy też warto wystawić poidełka dla owadów. Poidełka powinny być płciutkie, żeby się owady nie potopiły. Najlepiej jakieś kamyki powinniśmy tam włożyć, tak żeby owady mogły bezpiecznie lądować.
1: Mówi doktor habilitowana Aneta Ptaszyńska z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS.
0: Uczestnicy debatowali m.in. o zieleni miejskiej, przestrzeniach przyjaznych owadom oraz znaczeniu małych ekosystemów w miastach. Druga część konferencji została poświęcona biologii zapylaczy, ich kondycji oraz znaczeniu dla środowiska.
3: Naukowcy prowadzą stałe badania, szczególnie właśnie w tych aglomeracjach miejskich. Monitorujemy zapylacze, badamy ich rozwój, odnajdujemy nowe miejsca występowania, zabiegamy o to, żeby chronić te miejsca. Zachęcamy też młodzież do poznawania biologii zapylaczy. Ci ludzie muszą mieć świadomość tego, że te owady są tak ważne dla naszej przyszłości, naszych dzieci, naszych wnuków.
0: Mówi profesor doktor habilitowany Bernard Staniec, kierownik Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS.
1: Wydarzenie odbyło się na Wydziale Biologii i Biotechnologii, gromadząc naukowców, ekspertów oraz studentów reprezentujących różne dziedziny nauki. W programie znalazły się także prezentacje badań dotyczących ochrony pszczół oraz działań wspierających różnorodność biologiczną na terenach rolniczych.
0: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czajnik i Wanda otrzymają nowe gniazdo. Zwierzęta powróciły z ciepłych krajów.
1: Niebawem ruszą przygotowania do budowy drugiej budki lęgowej dla pary sokołów wędrownych. Instalacja ma zostać umieszczona na terenie wieżowca mieszczącego się na ulicy Zana, naprzeciwko siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Gniazdo ma zostać wyposażone w dach oraz kratę. Obecnie tego typu obiekt znajduje się na kominie elektrociepłowni Wrotków. Warto dodać, że w ostatnim czasie liczba ptaków w mieście znacząco wzrosła. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 13 stopni Celsjusza, odczuwalny jest delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Zaczynamy od piłki nożnej. Być może już dziś poznamy mistrzów Anglii. By tak się stało, Manchester City musiałby nie wygrać dzisiejszego starcia z Bournemouth. Jeśli podopieczni Pepa Guardioli nie zgarną dziś kompletu punktów, stracą matematyczne szanse na dogonienie liderów z Arsenalu. Początek starcia Manchester City-Bournemouth o 20:30. 45 minut później w Londynie równie ważny mecz. Chelsea podejmie Tottenham. Gospodarze walczą o udział w europejskich pucharach, a goście o utrzymanie. Przechodzimy do piłki ręcznej kobiet. Szczypiernistki PGE MKS Elwold Lublin zagrają o tytuł mistrzyń Polski. Zespół z Lublina już w najbliższy piątek rozegra ostatni w tym sezonie mecz Orlen Superligi Kobiet. Lublinianki zagrają na terenie ligowych liderek z KGHM Zagłębia Lubin. Stawką spotkania są złote medale.
1: Dobrze wyglądamy, mimo gdzieś tam tych braków kadrowych. Widać, że każda dziewczyna zostawia serducho i idzie po prostu po zwycięstwo, nie cofa ręki, że tak powiem. Więc naprawdę jest to dobry prognostyk przed tym meczem z Zagłębiem. Jest w nas taka pewność siebie i taka moc drużynowa. My na pewno zostawimy serducho i zostawimy walkę w Lublinie, żeby przywieźć ten złoty medal tutaj, bo wszyscy tego chcą i naprawdę tego pragniemy i uważam, że jesteśmy w stanie.
0: Mówi skrzydłowa zespołu z Lublina Daria Szynkaruk. Mecz KGHM Zagłębie Lubin PGE MKS Elwold Lublin zostanie rozegrany w piątek 22 maja. Początek o godzinie 20:30. Na koniec sport akademicki. Już w najbliższy czwartek ruszają akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Po 8 latach zawody wracają do Lublina. Na lubelskim stadionie lekkoatletycznym wystartuje grubo ponad 1000 sportowców z niemal 100 uczelni z całego kraju. Zawody potrwają do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: wersja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy.
1: Nie ma letko,
2: ale udźwigniemy
1: to razem.
2: Każdy wtorek
1: po 21.
2: Zapraszam,
1: Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście!

Już prawie 4 minuty po godzinie 19 zaczynamy kulturologię. W dzisiejszej audycji cofniemy się do 14 stycznia 1993 roku. Wtedy na Morzu Bałtyckim zatonął prom Jan Heweliusz. O tej katastrofie, która pochłonęła 56 ofiar, o których wiemy do tej pory, przypomniał ostatnio serial Heweliusz, inspirowany wydarzeniem. Próby wyjaśnienia przyczyn zatonięcia tego promu podjął dziennikarz Roman Czejarek z programu Pierwszego Polskiego Radia. I w swoim podcaście Heweliusz, prawdziwa historia, znajdziecie rozwikłane po ponad 30 latach wątki. Natomiast są też takie, które są nadal znakami zapytania. I z Romanem Czejarkiem rozmawiał mój redakcyjny kolega Ignacy Chodowski i fragmenty jego wywiadu, a także rozmowę z Ignacym usłyszycie za chwilę. Za sterami czuwa Justyna Kusto, ja nazywam się Agnieszka Józwik. Zapraszam.

0: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dzisiejszej kulturologii towarzyszyć nam będzie muzyka z 1993 roku, czyli z roku, kiedy na Morzu Bałtyckim zatonął Jan Heweliusz, a ze mną w studiu już mój redakcyjny kolega Ignacy Chodowski. Witaj.
2: Dobry wieczór.
1: Będziemy rozmawiać o twojej rozmowie, o twoim wywiadzie z Romanem Czajarkiem i też o temacie promu Jana Heweliusza. Jak ten temat cię znalazł? Jak się nim zainteresowałeś? Co było pierwsze? Może serial?
2: Wydawało mi się, że lekkim przypadkiem było odnalezienie tego tematu, ale wszystko było moim zdaniem trochę zapisane w gwiazdach, ponieważ zarówno Morze Bałtyckie, jak i konkretnie Świnoujście, z którego Heweliusz wypłynął w swój ostatni rejs, jak się okazało 13 stycznia 1993 roku, to było miejsce, w którym spędzałem bardzo dużą część swojego dzieciństwa. I te wszystkie promy, wszystkie statki, które wpływały i wypływały do portu w Świnoujściu, zawsze budziły moje duże zainteresowanie. Miałem okazję wielokrotnie je podziwiać, zarówno z bliska, jak i z daleka, bawiąc się nawet po prostu tą przysłowiową łopatką i wiaderkiem, budując różne zamki. I później po latach okazało się, że taka katastrofa w ogóle miała miejsce. Ja o niej nie wiedziałem, będąc tam na miejscu. Nawet jeszcze niedawno miałem okazję spędzać tam wakacje, 2 lata temu tam byłem i nadal o tym nie wiedziałem. Sam byłem tego ciekawy i zapytałem na początku w ogóle redaktora Czajarka, dlaczego ten temat pojawił się dopiero teraz. To już ponad 30 lat od tej katastrofy i jednak wydawało mi się, że takie wydarzenia raczej bardziej zarówno elektryzują, jak i zaciekawiają wiele osób. Ale wydaje mi się, że tutaj właśnie zaszła taka zależność, że pojawił się serial, bo jak wiadomo, książka też została wydana nawet jeszcze wcześniej niż serial.
1: To jest ponad rok temu i tak. W ogóle
2: i
1: nie
2: przeszła
1: było zainteresowania,
2: bez większego.
1: Tak.
2: I wydawało mi się, że jednak po tym serialu na pewno coś ruszy, coś drgnie. To jest bardzo ciekawy wątek, bo też właśnie w rozmowie z panem Romanem miałem okazję zapytać, jak to się stało, że on do tego wrócił i dlaczego w ogóle do tego wrócił. On miał okazję znać ludzi, którzy byli na Heweliuszu, czy kapitana Łasiewicza, czy całą załogę statku. On był na tym statku, on pływał, zbierał materiały jako młody reporter Akademickiego Radia Pomorze. To też bardzo ciekawy wątek, że na koniec wywiadu on powiedział, że on też ma akademickie korzenie, podobnie jak my tutaj w Akademickim Radiu Centrum. Miał okazję wielokrotnie być na Heweliuszu, znał tych ludzi, więc był to dla niego temat bardzo taki bliski i bardzo polegający na tym, żeby jednak raczej wiedział o tym, że miał tam tą wiedzę na ten temat, tych ludzi, tego statku. I on jako młody reporter, chociaż miał już wtedy 26 lat, więc to już jest etap po studiach, już napisał pracę inżynierską, bo studiował na Politechnice Szczecińskiej i będąc już dziennikarzem Polskiego Radia właśnie, jego starsi koledzy go odesłali do relacjonowania tej katastrofy.
1: Ale to niesamowite, jak ta historia do niego wróciła po tych 30 latach.
2: Wróciła też nieprzypadkowo, ponieważ jego przełożony, Paweł Majcher, czyli dyrektor Polskiego Radia obecny, tak jak zresztą redaktor Czajarek opowiadał, zawołał go na dywanik i powiedział: słuchaj, zrób ten temat, ponieważ dostał przeciek, że Netflix robi ten film. Więc on już wiedział na etapie produkcji tego filmu, że Heweliusz zostanie trochę wezwany zza światów i ponownie ten temat będzie bardzo głośnym tematem zarówno w Polsce, jak i na świecie, ponieważ jak wiemy też w wielu krajach ten serial stał się bardzo popularny. Na przykład w Niemczech ten serial usunięto.
1: To jest ciekawa historia. W ogóle jeszcze wróćmy do książki, bo mówiliśmy o książce Adama Zadwornego. Masz ją zresztą ze sobą. To też był dla ciebie punkt wyjścia do tej rozmowy. Mówimy o książce Heweliusz, Tajemnica katastrofy na Bałtyku.
2: Dużo faktów się powtarza w tej książce, bo wiadomo, że panowie obaj prowadzili swoje indywidualne śledztwa, ale na tym etapie też wiem dzięki rozmowie z redaktorem Czajarkiem, że oni teraz łączą siły i ten aspekt, o którym będziemy rozmawiać później, to jest właśnie ta sprawa i ten element tego śledztwa, w którym oni będą chcieli ustalić ewentualną ilość ofiar, która jest nadal stoi pod takim znakiem zapytania. Wydaje mi się, że zarówno Adam Zadworny, jak i Roman Czajarek wykonali kawał dobrej roboty i naprawdę jest to coś, czego brakuje na rynku mediów obecnie, czyli rzetelność dziennikarstwa, ale też przede wszystkim liczenie się z tym, że wiele źródeł i wiele informacji może być jednak niesprawdzonych albo mogą być nie do końca pewne. I oni sami powiedzieli, w momencie, kiedy nie mieli dwóch, trzech źródeł, które by potwierdziły dane informacje, oni nie puszczali tego w eter. I to jest moim zdaniem też obecnie tak
1: wspaniała zasada,
2: którą powinien kierować się każdy dziennikarz, bo wiele informacji jest puszczanych właśnie w to pierwsze tempo, które jest potwierdzone tylko przez jedno źródło i wtedy jest możliwość ewentualnej pomyłki.
1: Ja po odsłuchaniu tych odcinków

0: się o tej katastrofie dowiedziałam, a czemu tak długo ta katastrofa, to wydarzenie było przemilczane.
1: I ja się też nad tym zastanawiałem, bo to jest dla mnie, to jest w ogóle dziennikarsko fascynujące doświadczenie i zaskakująca historia. I powiem więcej, ale opowiem to na przykładzie. Ja ten podcast Keweliusz Prawdziwa Historia, który zanotował te rekordowe ilości odsłon, teraz to już jest ponad 3,5 miliona osób, które to odsłuchało i to ciągle rośnie. I to jest dla mnie, ja się bardzo z tego cieszę oczywiście, bo dla każdego autora to jest mega sukces i wielkie wyzwanie, fajna rzecz. Ale też się zacząłem zastanawiać, jak to się stało, że historia ma 33 lata, właśnie mamy 33. rocznicę. I przez tyle lat można było to zrobić. A ludzie tego nie robili, a teraz nagle słuchają tego podcastu, czy oglądają film na Netflixie, czy kupują książkę Adama. Książka ma rok. Przecież przez ten rok mało kto, powiedzmy sobie szczerze, do tej książki zerkał. Ja zerknąłem, bo jestem zainteresowany. Adam to mój szkolny kolega, myśmy razem chodzili do tego samego liceum w Szczecinie. Ale napisał świetną rzecz, a tak mało osób sięgało i dopiero teraz nagle, mówią, kupują. Ale opowiem to na swoim przykładzie, bo wiosną 2025 roku wezwał mnie do siebie na dywanik prezes Polskiego Radia obecny, Paweł Majcher, zresztą mój dobry radiowy kolega, myśmy się wcześniej znali, świetny reporter, znaliśmy się z tych reporterskich czasów. I dostałem hasło, że prezes mi wyzywa na dywanik. Ja bardzo rzadko chodzę na dywanik do prezesa, to na palcach ręki jednej można wyliczyć, a pracuję w radiu dość długo, ile razy na tym dywaniku byłem, sobie pomyślałem, o rany, ciekawe co przeskrobałem, co się stało, że Paweł mnie wzywa. Idę. A Paweł mówi do mnie, słuchaj, Heweliusz, to stara historia. Paweł mówi, wiesz przecież, że ja jestem z Wrocławia. Tak, on jest chłopak z Wrocławia. I parę lat temu Netflix nakręcił serial o powodzi we Wrocławiu. Powodzi z końcówki lat 90. I nagle wiele osób odkryło, że w ogóle coś takiego było po latach, a wydawałoby się, że to jest taka oczywista oczywistość. I mało tego, wrocławskie radio, gdzie Paweł też pracował, Polskie Radio Wrocław, pluło sobie w brodę, że nie wykorzystało tego momentu, kiedy nagle ludzie się gwałtownie na nowo tą powodzią zainteresowali. I historia nakręcona przez kanał telewizyjny, lekko zbeletryzowana, inspirowana tylko faktami, nagle wywołała lawinę zainteresowania. I Paweł mówi do mnie, ja siedziałem na takiej kanapce, on ma taką kanapkę, na której rozmawia z gośćmi, których zaprasza i mówi, słuchaj, ja dostałem przeciek, że Netflix kręci serial. I za parę miesięcy ma być premiera tego serialu jesienią 2025 roku. A my rozmawiamy, jest marzec. On mówi, zrób coś, ty tam byłeś. Ja mówię, Paweł, ale to ma 30 kilka lat, kogo to dzisiaj interesuje? No byłem, a nawet ja doszedłem do wniosku, jak Zadworny pisał książkę, że trochę mu zazdrościłem, że sam tej książki nie napisałem, bo mogłem napisać taką książkę, ale stwierdziłem, kogo to będzie interesować. I mówię, słuchaj, Adam napisał książkę i ona się sprzedaje, ale szału nie ma. Zobaczysz, ludzie do tego wrócą. I zabrałem się za ten podcast na początku nie do końca przekonany, czy dobrze robię. A potem z każdą chwilą, kiedy robiłem ten podcast, Keweliusz Prawdziwa Historia, kiedy potem doszliśmy do wniosku, że musimy go puścić przed serialem Netflixowym, uprzedzając fakty. I kiedy się okazało, że to wszystko, co nam opowiadano przez te 30 lat z kawałkiem, jest tylko półprawdą, bo nie, że ktoś kłamał, ale nie opowiadano nam wszystkiego, że prawdziwa historia jest inna. Kiedy nagle odkryłem, że nawet liczba ofiar się nie zgadza, co też odkrył Adam Zadworny, a to ma także swój ciąg dalszy, bo wygląda na to, że Adam powiedział, że nie 55, a 56 ofiar. A ja teraz, zresztą wczoraj rozmawiałem z Adamem, bo chcemy to razem zrobić, bo on też ma takie tropy. Wydaje nam się i szukamy teraz dowodów potwierdzających to na 150%, bo to jest bardzo ważna rzecz i to jest no, dramatyczna informacja, że tych ofiar jest jeszcze więcej, nie 56, a jeszcze więcej. Jak to jest możliwe, że po 30 kilku latach my tropiący tę historię, każdy indywidualnie na swój sposób, on prasowo, dziennikarsko, reportersko, ja reportersko, ale radiowo z dźwiękiem, mówimy, słuchajcie, ta historia ma swój ciąg dalszy. Ta historia nie była opowiadana tak, jak się wydarzyła naprawdę. Część ludzi tej prawdy nie mówiła. Dlaczego? Czemu nie mówili prawdy? Niektórzy nawet kłamali. Czego się bali? Czy ktoś ich szantażował? Czy mieli inny powód? I odkrycie tego, myślę, że to jest być może to klucz, że raz, że część młodych ludzi w ogóle się dowiedziała, że taka tragedia była. I to jest ta pierwsza grupa, która mówi, wow, 30 kilka lat temu wydarzyło się coś, co jest intrygujące. A ten Czajarek w tym podcaście Heweliusz Prawdziwa Historia dotarł do

0: prawdziwych nagrań, które rejestrowała UKF-ka na pokładzie na mostku tonącego promu. Ale przecież do tych nagrań mogli dotrzeć wcześniej inni. Dlaczego przez te 30 lat te nagrania leżały? Bo to nie jest tak, że ktoś specjalnie dla mnie je wyciągnął. Ja je wyciągnąłem, bo się tym zainteresowałem. Pomogło mi parę osób. Bartek Makowski z Polskiego Radia, ale też wielu oficerów marynarki handlowej, których ta historia gryzła i byli wściekli na to, że nie opowiadano prawdy. I oni powiedzieli: panie Romku, my panu pomożemy. My damy panu komórki do ludzi, którzy tam wtedy byli. Damy panu telefony, a jak ktoś nie będzie chciał gadać, a były takie przypadki, to my zadzwonimy najpierw i otworzymy panu ścieżkę, bo jak ja zadzwonię i powiem, że za chwilę będzie dzwonił pan Romek z radia, to oni dla mnie z panem pogadają. I też takie przykłady były. Na przykład tak się dostałem do nurków, którzy nurkowali na Heweliuszu, którzy mówić nie chcieli. I kiedy dostałem taką rekomendację, to jeden z tych nurków, który tam był, powiedział: dobra, niech pan przyjeżdża, to ja już panu opowiem. Powiem, co było, co się działo i powiem, dlaczego nie mówiłem wszystkiego wcześniej. Więc z jednej strony nowi ludzie, którzy się o tym dowiadują, z drugiej strony ci, którzy to pamiętają i nagle dowiadują się, że ta historia ma drugie dno. I wcale nie jest to takie drugie dno, jak pokazuje to serial Netflixa, że jacyś SB-cy dawni, jacyś agenci UOP-u, jakaś dawna milicja, teraz policja kogoś szantażuje. To jest jeszcze inaczej. Zapraszam, polecam.
1: I za chwilę będziemy też rozmawiać między innymi o kapitanie Heweliusza, czyli Andrzeju Ułasiewiczu. Wracamy za chwilę.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: Kulturologii, wracamy do rozmowy o katastrofie promu Jan Heweliusz i do rozmowy o podcaście Romana Czajarka, Heweliusz, prawdziwa historia. Ze mną w studiu niezmiennie Ignacy Chodowski. I będziemy rozmawiać teraz o muzyce. Muzyka też wybrzmiała przed chwilą z 1993 roku. I to też ładnie się łączy z kapitanem Andrzejem Ławsiewiczem.
2: Dużym pasjonatem muzyki, ale też przede wszystkim słuchania radia. Radia programu Trzeciego Polskiego Radia oraz Radia Luksemburg. Pan kapitan był dużym fanem listy przebojów programu Trzeciego, prowadzonej przez pana Marka Niedźwieckiego. Do tej pory wiadomo, że tradycja tej listy jest podtrzymywana zarówno w Radiu 357. Tutaj oczywiście robią to już inni dziennikarze w Trójce, też ta tradycja jest podtrzymywana. Pan kapitan, nawet wypływając w rejsy, zawsze w wiadomościach do żony prosił o to, żeby ewentualnie, jeśli nie mógłby akurat słuchać danego notowania listy przebojów, to prosił żonę, żeby mu nagrała i później po powrocie do domu, po tych czternastkach, bo 14 dni zwykle na statku załoga spędzała, później 14 dni była w domu. Tak to wyglądało właśnie w przypadku Heweliusza. No a później po powrocie miał okazję przesłuchiwać nagrane te playlisty całe, mówiąc tym językiem obecnym, no a wtedy po prostu składanki tych utworów, które akurat były najpopularniejszymi w Polsce i na świecie w 1993 roku, ale też i wcześniej.
1: Postać kapitana też pojawia się w serialu Heweliusz. Ja też chcę cię zapytać, bo obejrzałeś te wszystkie odcinki, ja jeszcze nie, muszę się przyznać. Natomiast jest tam dużo nieścisłości w stosunku do tego, co rzeczywiście, póki co wiemy, zdarzyło się na promie.
2: Zarówno nie wiemy za dużo o tym, co się wydarzyło na promie, ale też moim zdaniem bardzo ciężką rolą i bardzo ciężkim zadaniem dla każdego aktora byłoby zagranie kapitana Andrzeja Ławsiewicza. Bo z jednej strony jest to postać kluczowa dla całej katastrofy, ale z drugiej strony nie wiemy o nim zbyt dużo. Nie wiemy o tym, co czuł w danym momencie tej katastrofy. Nie wiemy, jakie decyzje podjął. Bo oprócz tego, że wiemy o konkretnych tych mechanicznych sytuacjach, które się tam wydarzyły, w jaki sposób prom się położył, jakie tam były podejmowane decyzje na mostku, to mimo wszystko nie wiemy, co czuli bohaterowie, którzy byli wtedy na mostku. Wiemy jedynie, że kapitan prawdopodobnie nie miał wtedy wachty, czyli takiego dyżuru akurat na mostku. Ten dyżur pełnił na początku drugi oficer do godziny drugiej, a w momencie katastrofy trzeci oficer, który przeżył zresztą katastrofę i później po latach prawdopodobnie skrywał jakąś tajemnicę. Ta tajemnica nie jest do końca wielka czy jakaś bardzo mrożącą krew w żyłach historią. Okazuje się, że prawdopodobnie on chciał tylko chronić ewentualnie swoich kolegów ze zmiany, ale też kapitana przed ewentualnymi nieścisłościami, bo wiadomo, że on się później, w późniejszych, zarówno przed Izbą Morską, jak i w tych wszystkich rozmowach zasłaniał niepamięcią, że tak naprawdę ta sytuacja była dla niego na tyle stresująca, że on po prostu niektóre fakty wyparł, niektóre fakty pomijał i te nieścisłości spowodowały, że jego zeznania często były traktowane jako albo niepełne, albo nieułożone w kolejności chronologicznej.
1: Jeszcze na chwilę tylko wrócę do serialu, bo tam się pojawia między innymi informacja o wybuchu, też zaangażowanie policji, co nie miało miejsca.
2: Oprócz tego jeszcze tajemnicze wagony z bronią, które tak zostały potencjalnie właśnie określone, ale wszystkie te wątki są bardzo podkoloryzowane. Sam redaktor Czajarek podkreśla, że z jednej strony jest pod dużym wrażeniem pracy, ale też zobrazowania tej historii, ale z drugiej strony jest też zły na twórców, bo jest tam dużo zarówno nieścisłości, jak i takich podrasowanych czy w jakiś sposób dodanych elementów, które nie miały miejsca. Jest wątek agentów z UOP-u, czyli instytucji, która została przekształcona, najpierw była UBECJA, później właśnie UOP, czyli Urząd Ochrony Państwa. Te dwie instytucje w jakiś sposób miały chronić ewentualnie państwo, bo to w jakiś sposób te wagony były podległe i ewentualnie te wagony miały służyć do niby przewozu broni. Tak nie było. Jest to wykluczone, raczej te wszystkie teorie spiskowe krok po kroku, zarówno w podcaście, jak i w filmie, tutaj oczywiście są trochę poruszone, ale ich na końcu raczej nie ma.
1: Teraz posłuchamy jednego z pytań, uważam ważniejszych w tej twojej rozmowie, które zadałeś redaktorowi Czajarkowi.
2: Jeśli miałby pan okazję porozmawiać z jedną osobą, która była na Heweliuszu tej nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku, to z kim by chciał pan porozmawiać?
3: Z kim bym chciał porozmawiać? Z kapitanem Andrzejem Łasiewiczem, bo on swoją historię tego, co się wydarzyło, zabrał do grobu. O tym, co się działo na mostku, mamy tylko jedną relację od trzeciego oficera. To jest jedyna osoba uratowana, która była na mostku tej nocy, tego dramatycznego poranka. Andrzej Zadworny w swojej książce napisał, że trzeci skrywał do końca życia pewną tajemnicę, bo on już nie żyje. Też tak myślę, choć sądzę, że Andrzej, pisząc książkę, nie wiedział pewnych rzeczy, bo nie mógł wiedzieć po prostu. Ja dzięki temu, że pojawił się podcast, dotarłem do kolejnych świadków, ale tylko dlatego, że oni po latach doszli do wniosku, że zaczną mówić, że nie chcą zabrać pewnych sekretów do grobu, i to mi bardzo pomogło. Więc wiem po prostu więcej. Ale obaj myślę, że z Andrzejem mamy to samo przekonanie, że Andrzej Łasiewicz skrywał tajemnicę i trzeci skrywał pewną tajemnicę. Ja mam swoją wersję wydarzeń na mostku, ale to jest moja wersja, której już nigdy nigdzie w żaden sposób nie potwierdzę, bo żadnego ze świadków nie ma. Czy prawdą jest to, że Łasiewicz śpi w kabinie i nie ma go ani o godzinie drugiej, ani o godzinie trzeciej na mostku Heweliusza? Myślę, że tak. Czy prawdą jest to, że Andrzej Łasiewicz wpada na ten mostek obudzony nie przez trzeciego oficera, tylko dopiero przez przechył promu? Ten przechył budzi go, no i każdy doświadczony oficer wie, że dzieje się coś strasznego. On wybiega na ten mostek, zakładając tylko bluzę na siebie. Nie ma nawet spodni od munduru, ma tylko spodni od piżamy. On je wciąga i zapina na tym mostku przy innych kolegach, którzy są na pokładzie. Myślę, że tak, ale ja nie mam na to namacalnego dowodu. Zastanawiam się, dlaczego w takim razie wraca do kabiny, bo wiem, że wraca. Wraca do kabiny po to, żeby się ubrać w pełen mundur. I teraz mamy dwie wersje. Jedna romantyczna. On już wie, że prom się wywróci. I on już w głowie wie, że na tym mostku zostanie. Że zginie na tym promie. Skoro prom zatonie, z pewnością będzie penetrowany przez nurków. Skoro będzie penetrowany przez nurków, będą szukać ciała kapitana. Jeżeli znajdą moje ciało, czy chciałby pan, żeby znaleziono pana ciało w spodniach od piżamy? No nie. Skoro mam jeszcze parę minut życia, dojdę do tej kabiny, mimo że prom jest już przechylony 30 kilka stopni i ciągle się przechyla dalej. Za moment będzie dosłownie leżał na boku. Ta kabina jest na szczęście dość blisko. Blisko i daleko, bo przejście schodów, to jest z poziomu 5 na 4, na leżącym promie, to jest też bardzo trudna rzecz. On do tej kabiny idzie, zakłada mundur i wraca na mostek. I w tym mundurze na mostku ginie. To jest wersja romantyczna. Ale jest wersja, bym powiedział, w którą ja bardziej wierzę. Wersja bardziej realna. Wpada na ten mostek, widzi ten przechył, podejmuje pewne decyzje. W tym 7 odcinku podcastu jest odpowiedź, dlaczego takie, a nie inne, pozornie nielogiczne. One są logiczne. One są logiczne, bo on wie coś, czego wcześniej nam nie mówiono. I on liczy na to, że mimo, że w myśl dokumentów nie ma szansy, żeby wyjść z tego przechyłu, on wie coś, co powoduje, że liczy na to, że jeszcze się uda. A potem, po podjęciu tych decyzji, które uruchamiają lawinę kostek domina, bo jest jeszcze coś, czego on nie wie, czego mu do tego momentu nie powiedziano. I ta jego cząstkowa wiedza powoduje takie, a nie inne decyzje podejmuje. Wraca do tej kabiny, by po prostu założyć resztę munduru, której nie zdążył założyć wcześniej, i wraca ponownie na mostek, gdzie z dużym zaskoczeniem widzi, że dzieje się coś jeszcze innego, czego on nie rozumie. I żaden z innych oficerów też nie rozumie, bo prom powinien się prostować, a prom się dalej nie prostuje, tylko kładzie. Co się stało? I dlatego chciałbym z nim porozmawiać, bo chciałbym to wiedzieć. Chciałbym wiedzieć, tak jak mówiła zresztą pani kapitanowa, ona w jednym z wywiadów powiedziała, że chciałaby wiedzieć, jak on umierał. To mówią różne żony oficerów, że kiedy jest taki wątek dramatyczny, ja to mam w swoich nagraniach, ta rozmowa jest w moim podcaście, w jednym z odcinków. Chciałabym wiedzieć, jak on umierał, kiedy ja byłam tutaj w ciepłym, spokojnym, bezpiecznym mieszkaniu. W którym momencie do niego dociera, że już nie ma szansy? I dlaczego nie próbuje się ratować? Czy jak kapitan chce zostać na mostku, bo taka jest marynarska tradycja, ale nie każdy kapitan tej marynarskiej tradycji dochowuje i nie ma takiego obowiązku. Czy po prostu kiedy wysiada już UKF-ka, a ona wysiada, a on do ostatniej chwili wzywa pomocy. Kiedy ona wysiada, a wysiada, bo na Heweliuszu zapada ciemność. My często wyobrażamy sobie, że Heweliusz tonie jak Titanic na filmie. A Titanic na filmie tonie rozświetlony światłami. Tam prawie do samego końca jest jasno. Na Heweliuszu robi się ciemno. Wysiada ostatni agregat, który daje prąd. I drugi elektryk, Grzegorz Sudwoj, który mi o tym opowiada, on zresztą potem chowa latarki w różnych miejscach, bo instynktownie boi się tej ciemności. Idzie z latarką do toalety, chowa latarkę pod poduszką, kiedy kładzie się spać. Ci, którzy zostali uratowani z promu, ta dziewiątka, większość z nich ma traumę także tej ciemności. Więc być może jest tak, że Łasiewicz przestaje wzywać pomocy, kiedy wysiada prąd i przestaje działać także radio, kiedy robi się ciemno. Ale czy on wtedy próbuje wyjść i jest już za późno? Czy nie próbuje, bo już wie, że i tak z tego leżącego promu nie wyjdę? O to chciałbym zapytać.
1: Po przerwie będziemy rozmawiać o tym m.in. czy lista ofiar katastrofy promu Jan Heweliusz może się jeszcze zmienić.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: Z Ignacym Chodowskim wracamy do rozmowy o Heweliuszu, o katastrofie promu Jan Heweliusz. Tak sobie myślę o tym, co się teraz dzieje, teraz współcześnie, czyli że można nurkować w te miejsca, bo Heweliusz leży stosunkowo płytko, to jest około 25 metrów.
2: Dokładnie tak i ta odległość od tafli wody się proporcjonalnie też zmniejsza, dlatego była niedawno jeszcze dyskusja na ten temat, czy tego wraku nie należy wyłowić. Wiadomo też, że trzeba było na pewno upuścić paliwo ze zbiornika paliwowego tego statku, bo w przypadku jego wycieku groziłaby nam prawdopodobnie katastrofa ekologiczna. To jest też aspekt, który nie był poruszany i nie był głośno też mówiony przez zarówno media, jak i opinię publiczną, a jednak zarówno wyciągnięcie tego statku, ewentualne przeniesienie i zazłomowanie to byłyby niebywałe koszty.
1: Trzeba pamiętać, gdzie ten wrak leży. To są okolice wyspy Rugia, czyli największa wyspa Niemiec, która też pod względem ekologicznym jest bardzo ważna.
2: Tak, tamtejsza fauna i flora i wszystkie aspekty związane z ekologią, na których temat nie mam aż tak dużej wiedzy jak na temat tej historii, są bardzo ważne i są to często tematy i przede wszystkim aspekty, które nie są poruszane, bo nie są aż tak bardzo interesujące dla przeciętnego odbiorcy, a jednak ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że nie tylko sama katastrofa, ale ewentualne jej skutki mogą się przyczynić do ewentualnych późniejszych, bardzo tragicznych sytuacji, które zarówno spowodują, że ewentualnie może być tak trochę tutaj się niefortunnie skleiło, ale może być tak, że rzeczywiście ta katastrofa nie tylko będzie dla ludzi niedobra, ale dla zwierząt i całej fauny i flory morza.
1: To jest w ogóle, myślę, że ważna rzecz, jeśli chodzi o podcast Romana Czejarka, Heweliusz, prawdziwa historia. O tym też rozmawiałeś z autorem, że pytanie, kiedy ta historia zostanie tak naprawdę domknięta, bo w tym momencie wiemy, że prawdopodobnie lista ofiar jest niepełna.
2: Zarówno Adam Zadworny, jak i Roman Czejarek mają pewnego rodzaju informacje, typy na to, że ta lista jest nadal otwarta. Roman Czejarek mówi o dwóch osobach, o matce i córce, która chciały właśnie z Polski przedostać się do Szwecji. Jest to historia pewnej starszej pani Rumunki, która właśnie twierdzi, że jej córka i wnuczka chciały się przedostać do Szwecji, bo w tamtych czasach, jak wiadomo, nie było to aż tak pilnowane, że ilość zarówno pasażerów, ale też ewentualnie przewożonych czy towarów, czy właśnie nadprogramowego bagażu, ale też ewentualnych turystów nie była określona. Często było tak, że na przykład kierowcy ciężarówek, które były na Heweliuszu, przewozili swoje rodziny, swoich bliskich. Tutaj właśnie ta historia Sylwii Eichardt, czyli córki jednego z kierowców austriackich, która była 56. ofiarą Heweliusza, która dopiero po wielu latach okazało się, że była też na tym promie. Ta lista jest otwarta. Jeszcze dodam tylko, że Adam Zadworny też prawdopodobnie mówi się, że ma potencjalnie cztery kolejne osoby, które znajdowały się prawdopodobnie tamtej nocy na statku.
1: Posłuchajmy, co o tym mówi Roman Czejarek.
2: 56 ofiar jest na liście oficjalnej, na takim oficjalnym nekrologu tej katastrofy. Ostatnią postacią, która się na niej pojawiła, jest 17-letnia Sylwia Eichardt, córka jednego z kierowców z Austrii. Wspominał pan we wcześniejszym fragmencie o tym, że ta lista ofiar może być jeszcze większa i tak szacunkowo wie pan, o ile mogłaby ona ewentualnie wzrosnąć?
3: Ja wiem, ale nie mam stuprocentowej pewności.
2: Czyli hipotetycznie.
3: To znaczy, mówię tak, znam osobę, która twierdzi, że zna jeszcze dwie dodatkowe ofiary. I poza mikrofonem, bo nie godzi się na rozmowę, mówi mi o tych ofiarach. To jest kobieta i młoda dziewczyna, czyli dwie kobiety, które nielegalnie były na pokładzie tego promu według tej osoby, która mi to opowiada. I zapłaciły za to, że jeden z kierowców, więc załoga mogła o tym nie wiedzieć. Nawet myślę, że w 100% nie wiedziała. że jeden z kierowców przemyci je w kabinie swojego tira do Szwecji. Ale nie mam żadnego innego namacalnego dowodu poza tym jednym źródłem, opowieścią tej osoby. Ta osoba to jest rumuńska emigrantka, która mieszka w Niemczech, mocno starsza w tej chwili pani. Te osoby to żona i córka jej brata, który już nie żyje. Więc ona powtarza opowieść brata, który nie żyje, który próbował ściągnąć nielegalnie do siebie przez Szwecję w tamtych czasach, kiedy sam jeszcze nielegalnie był na terenie Niemiec, rumuński emigrant, żonę z córką. Nie wiem, jak znaleźć więcej dokumentów w tej sprawie, ponieważ oni tego nie zgłosili, bo nie mogli zgłosić, bo gdyby to wtedy zgłosili, bali się, to mieliby sami problemy, bo łamali prawo. Ale czy ona mówi prawdę? Nie wiem. Mogę powiedzieć tak. Nie ma żadnego powodu, żeby ta kobieta po tych kilkudziesięciu latach kłamała. Bo niby czemu ma kłamać? Ale też z jakiegoś powodu nie mówi mi tego do mikrofonu i nie mówi mi tego tak, że mogę wykorzystać ją, jej głos i powiedzieć, kim ona jest. Może po prostu nie chce. Może tak jak ten członek załogi Franka Michaela, który mieszka tysiące kilometrów od Polski, się boi, że choć minęło kilkadziesiąt lat, to ja rozumiem jego strach, bo on się może bać tego, że na przykład rodzina z jakichś ofiar przyjdzie i powie zaraz. Może mogłeś uratować mojego ojca, albo moją matkę, albo moją siostrę, a ty tego nie zrobiłeś. I ktoś, kto nie zna morza, może takie niesłuszne oskarżenia wydawać. Myślę, że są niesłuszne, bo ci ludzie nie mogli tego zrobić i nie mamy prawa ich oskarżać. Ale ja to wiem i wiedzą to ci, którzy grzebali w tej historii, którzy zajrzeli do tych dokumentów, którzy rozmawiali z tymi ludźmi. Natomiast ktoś, kto tego nie wie, dość łatwo takie oskarżenia wysunąć, więc rozumiem ich strach, rozumiem ich obawę. I nie wiem, co zrobić. Rozmawiałem z Adamem Zadwornym o tym, bo on ma ten sam problem, bo on z kolei ma cztery inne osoby, aż o których jeden ze świadków mówi mu, ja widziałem zwłoki tych osób. Nie wiem, czy Adam to ujawni do końca, czy nie. Myśmy się umówili, że powiemy o tym, że mamy takie informacje, ale żaden z nas ma zeznanie kogoś, czy opowieść kogoś, ale to jest zeznanie z trzeciej ręki, bo dokumentów nie ma. Dowodów innych nie ma. Ciał nie ma. Ale proszę też pamiętać, że do dzisiaj nie znaleziono wielu ciał osób, o których wiemy na pewno, że były na promie. I tych ciał może też nie oddało. No to skoro niektórych ciał nie mamy, to może nie mamy ich więcej. Nie wiem. To już chyba będzie tajemnica i zagadka, której nigdy się nie uda rozwiązać.
2: Myśli pan, że ile odcinków jeszcze potencjalnie jest pan w stanie nakręcić w tej serii?
3: Nie wiem. Nie wiem, może jeszcze jeden, jeżeli dowiemy się coś więcej o tych ofiarach, bo inne rzeczy sądzę, że nie mają już znaczenia i są... I trzeba postawić w końcu kropkę. Jest taki odcinek 07 z Głoście. Zamknąć za sobą drzwi nosi tytuł. I myślę, że trzeba zamknąć te drzwi. W tym przypadku drzwi pewnie wodoszczelne do Heweliusza. Jeszcze jest jedna rzecz, którą uważam, że powinniśmy zrobić. Ale to jest moje zdanie. Wiele osób ma inne, więc te zdania są podzielone. Uważam, że jednak powinno się zakazać nurkowania turystycznego za pieniądze na Heweliuszu. Że to nie jest w porządku. Ale to nie jest w porządku dla mnie. Znam wielu zawodowych nurków, którzy mówią, o co panu chodzi, panie Romanie. I może rację mają oni. Nie wiem. Ja mówię, to jest moje zdanie, moje i paru osób, które znam.
2: Chyba pani Kingi Brandys też, tak. Z tego co pamiętam w tym podcaście, tak. Było to poruszone, że też uważa, że jest to pewnego rodzaju też cmentarz po prostu i miejsce pamięci o tych osobach, tak. Które zginęły.
3: Tak. Kinga Brandys mówi to bardzo jasno, że powinno się zakazać i ja, mając tę wiedzę, którą mam teraz, też uważam, że turystycznego, mówię o turystycznym, nie mówię o nurkowaniu w celach sprawdzenia jakichś rzeczy, faktów. Nie mówię o nurkowaniu w celu na przykład ratowania przed katastrofą ekologiczną, bo proszę pamiętać, że z Heweliusza, o czym mało kto mówi w ogóle, trzeba było wypompować paliwo, które z rdzewiejącego wraku, gdyby się wylało, zanieczyściłoby być może w dramatyczny sposób wybrzeża Wyspy Rugia. I to zostało zrobione w wielkiej tajemnicy i po cichu. To paliwo jest wypompowane. żeby je wypompować, trzeba było tam nurkować. Ja o tym Państwu też opowiem w 7 odcinku. I o tym się w ogóle nie mówi, że ktoś nurkował, żeby zrobić takie rzeczy. A skoro tam nurkował, co widział? Do których miejsc dotarł? Przecież musiał zejść na najniższy pokład. Tak ci ludzie zeszli do maszynowni. Musieli przejść przez pokład z tirami i z wagonami. Oni tam byli. Co tam widzieli? Co zobaczyli? Do których kabin zajrzeli? Co było w tych kabinach? Polecam 7 odcinek, a wreszcie prawdziwa historia. Ale wiedząc to, co wiem, uważam, że nie powinno się nurkować. To jest moje zdanie. Jeżeli coś jest do załatwienia, to kilka osób, nawet kilku nurków odezwało się do mnie z taką delikatną, zawoalowaną pretensją, że... Ale może to jest pretensja, której chodzi o to, że oni na tym zarabiają. Ten wrak leży płytko, jest efektowny, kojarzy się, zwłaszcza teraz, z wygrzebaną po 33 latach dramatyczną, bardzo efektowną historią. I są tacy, którzy są gotowi zapłacić miliony złotych monet za zanurkowanie na wraku, gdzie zanurkować może amator, bo jest płytko, nie trzeba mieć mega uprawnień i gdzie światło docierające od powierzchni wody jest na tyle jeszcze silne, że bez sztucznego oświetlenia widać po przesunięciu ręką i odsunięciu omułków tam takiego zamulonego, takich zamulonych rzeczy, widać napis Jan Heweliusz i Świnoujście Isztat obok, wielki napis na burcie. To robi wrażenie i ludzie są gotowi za to zapłacić. Nie wiem, czy to jest w porządku, ja uważam, że nie.
1: A propos nurków, dla mnie wzruszający był ten moment, kiedy nurkowie położyli wieniec na napisie Jan Heweliusz.
2: Tak, o tym możemy dowiedzieć się w 7 odcinku podcastu pana Romana. Serdecznie zapraszam do przesłuchania całej tej opowieści, ponieważ jest to moim zdaniem niebywała robota reporterska, ale też dziennikarsko-śledcza. I wydaje mi się, że przede wszystkim należy na koniec tej rozmowy powiedzieć jedną rzecz, że jedni postawią w tej historii już kropkę, drudzy postawią 3 kropek, ale trzeba pamiętać o tym, że są to też nadal świeże rany dla niektórych osób i istnieją jeszcze osoby, które pamiętają tą historię i dlatego ważne jest, żeby być przy opowiadaniu o niej delikatnym, ale też rzetelnym. Dlatego tutaj też chciałbym się poprawić, ponieważ tam powiedziałem, że to wnuczka i córka, a to właśnie bratowa i córka brata tej pani znajdowały się prawdopodobnie na tym statku. Tego jeszcze nie wiem.
1: A który moment rozmowy z Romanem Czejarkiem o Heweliuszu najbardziej pamiętasz albo przykuł twoją uwagę?
2: Każdy, w którym mówił rzeczy, o których jeszcze nie usłyszałem w podcaście. Wydaje mi się, że było parę takich momentów, w których nawet przepraszałem pana redaktora, że miałem taką zawiechę, ponieważ buzia była szeroko otwarta i naprawdę lało się takie zaskoczenie, takie wychodziło ze mnie takie zaskoczenie, ale też niedowierzanie, że taka historia w ogóle miała miejsce i że to mogło spotkać każdego z nas tak naprawdę i że niedopatrzenie i taka historia doprowadziła dopiero do tego, że to bezpieczeństwo na morzu weszło na taki poziom, w którym możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że przy odpukać kolejnej takiej historii mniej osób straci życie i będziemy mieli pewność, że dla każdego starczy miejsca zarówno na ewentualnie tratwie, na jakiejś łodzi ratunkowej, albo przynajmniej, że te akłady, które uratowały niektórych członków załogi, bo z całej załogi uratowano 9 osób, zarówno z pasażerów, jak i z załogi 9 osób, żyje do tej pory tylko 6. I to jest historia, która moim zdaniem jest z jednej strony pouczeniem, ale też przestrogą na przyszłość i dzięki temu jest teraz bezpieczniej na morzu.
1: I przypomnij, gdzie można posłuchać twojej rozmowy z Romanem.
2: Zapraszam na Spotify Akademickiego Radia Centrum. Poranna rozmowa. Właśnie tam jest fragment tej rozmowy, godzina rozmowy z Romanem Czejarkiem na temat Heweliusza. Nie wykluczam, że jeszcze druga część, a nawet trzecia powstanie. Może nie na ten temat, ale jest to na tyle ciekawa postać i na tyle ciekawa historia, że jestem jeszcze bardzo ciekaw, co ma do powiedzenia.
1: Ignacy Chodowski, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Spokojnej nocy.
1: I to wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwała Justyna Kusto. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Za chwilę Jakub Grys i Sygnał z garażu. Mówię do usłyszenia za tydzień.

Aż muszę się opamiętać. Nóżka, aż sama tupta, jak i też moja głowa. Ale o tym trochę może później. Wypada się oczywiście przywitać. 5 minut po godzinie 20. Mamy wtorek i jak zawsze o tej porze na antenie Akademickiego Radia Centrum zaczynamy audycję Sygnał z Garażu. Niezmiennie przed mikrofonem Jakub Gryz. Dobry wieczór, czy też jeszcze dzień dobry wieczór, bo z tego co widzę, słońce dopiero zachodzi. 28 epizod, w którym... O tym za chwilę, bo oczywiście zaczynamy od zaproszenia do, was, słuchaczy, do tego, żebyście uderzali na naszego Facebooka Sygnał z Garażu. Obserwujcie, znajdziecie tam zapowiedzi przyszłych audycji. Jeżeli chcecie być aktualni i wiedzieć, co będzie się działo na naszej antenie właśnie we wtorki po 20, no to po pierwsze zapraszam was właśnie tam, a po drugie, no to ta ważniejsza sprawa, bo kwestia muzyczna, a mianowicie taka, że jeżeli macie ochotę po prostu posłuchać samej muzyki bez mojego gadania, albo na przykład nie będziecie w stanie posłuchać całej audycji, no to mniej więcej dziś jeszcze po godzinie 21-22 znajdziecie całe zestawienie muzyczne, no i też link do playlisty na platformie Spotify. Wszystkie zespoły, wszystkie kawałki, jakie dziś zagramy, czy też już nawet zagraliśmy. Ale przejdźmy do konkretów. 28 epizod naszej audycji, o czym w ogóle jest? Jest o surf rocku, który... No z jednej strony będzie bohaterem, a z drugiej strony też nie, bo nie będziemy dziś słuchać absolutnych klasyków tego gatunku, pamiętających jeszcze czasy końcówki lat 80., początku lat 60. Od razu zaznaczę, że oczywiście postać Dicka Dale'a czy też Link Ray'a, no to są artyści, którzy właściwie postawili fundament pod rocka wszelakiego, nie tylko pod muzykę garażową, nie tylko pod punk rocka, generalnie pod jakiekolwiek brzmienia, które są chociaż w małej szczypcie ciężkie. Więc ukłon dla tych postaci, ale oni właśnie nie będą dzisiejszymi bohaterami naszej audycji, aczkolwiek surf rock będzie takim elementem, który przejawi się właściwie w ramach każdego utworu, który też i dziś sobie przesłuchamy. Zaczynamy naszą dzisiejszą audycję na punkowo od zespołu, który no zdecydowanie zakatowaliśmy ile się da w tamtym sezonie i w tym też wydaje mi się, że sporo graliśmy formację Dead Kennedys, a konkretnie kawałek Holiday in Cambodia, czyli singiel pierwszy promujący też i pierwszy album Dead Kennedys. Krążek zdecydowanie uznawany za kultowy, legendarny, czyli mowa tutaj o Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Dlaczego kultowy i legendarny? No, wydaje mi się, że to, że graliśmy ten zespół i ten album praktycznie cały czas w ubiegłym sezonie, chyba potwierdza, o co chodzi. To jest zespół, który muzycznie nie jest zwykłym punkowym ujeniem. On jest naprawdę świetnie napisany i nie tylko pod względem tekstu Jello Biafry, który według mnie jest tekściarzem wielkim i wybitnym, ale też naprawdę świetnie jest pod względem muzycznym. No ta gitara właśnie typowo surfrockowa w wykonaniu czy też zagrana przez gitarzystę Dead Kennedys, czyli East Bay Raya, która jest właśnie taka surfrockowa, jest ten dźwięk mokry, jest bardzo spory pogłos, no jest to bardzo charakterystyczne brzmienie, które wydaje mi się, że większość z naszych słuchaczy skuma, o co chodzi. Holiday in Cambodia, ja nie będę tutaj zdradzał kontekstu historycznego, bo wydaje mi się, że wszyscy nasi słuchacze wiedzą, co się działo w Kambodży podczas reżimu Pol Pota w drugiej połowie lat 70. Natomiast kawałek, co prawda, wykorzystuje ten moment ważny historycznie, jednak jest formą krytyki wobec studentów, a konkretnie typowego studenta z Kalifornii. Przypuszczam, że większość z was ma już przed oczami taki właśnie stereotypowy wygląd studenta z tamtych okolic, więc też nie będę zdradzał, o co chodzi. Dead Kennedys za nami, a przed nami też klimaty związane ze sceną zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, chociaż od razu już spoileruję, zespołów z tamtych okolic będzie dziś naprawdę mało. Agent Orange, Too Young to Die, już teraz.

popisał, wokalista oczywiście tej formacji, kawałek, jak można było się w sumie wsłuchać w tekst, jest o alienacji i o tytułowym życiu w ciemności. Niesamowita propozycja zespołu z Hrabstwa Orange, który, no co ciekawe, pod względem albumów studyjnych, no nie dorównał w ogóle jeszcze do ich debiutu, ale gdy wgłębimy się w ich dyskografię na żywo, no to tam mamy do czynienia już z prawdziwymi perełkami. No to jest zespół, który zdecydowanie na scenie daje prawdziwego czadu. Chociaż nigdy na ich koncercie nie byłem, to jednak przynajmniej słuchając ich nagrań, no to jest czysta przyjemność i czyste punkowe delicje. Ale my wyruszamy już no, poza Stany Zjednoczone. Wrócimy do nich w kilku momentach, ale tym razem mamy bilet w stronę Australii. I to właściwie do początków sceny punk rockowej tego kraju, tego kontynentu, jak i również mowa tutaj o zespole Radio Badman. Zespołu, który postawił fundament pod punk rock z Australii. W dużej mierze właśnie dzięki samemu zespołowi, nie tylko pod względem muzycznym, ale też organizacyjnym, bo muzycy tego zespołu zapraszali pozostałych artystów do ich klubu, żeby zagrali sobie i dla innych swoją muzykę, swoją propozycję tego, jak interpretują punk rock. Radio Badman natomiast punk rock interpretują w sposób na Iggy'ego Popa. I to zdecydowanie, bo ich debiut, czyli Radio's Up Here, no jest potężnym hołdem w stronę twórczości Iggy'ego Popa. W końcu krążek zaczyna się od coveru jednego z kawałków The Stooges. Następnie jest w sumie też i utwór poświęcony samemu Iggy'emu Popowi, czyli też i Do The Pop. Ale te utwory dziś się nie pojawią. W końcu klimaty surf rockowe mają być. No to też i sprawdzimy właśnie muzykę zanurzoną w surf rocku. Descent into the Maelstrom.

jest naprawdę spora szansa na to, że to jeden z ulubionych zespołów Tonego Hawka. Radio Badman i kawałek Aloha Stevens Dano na antenie akademickiego Radia Centrum. No co jeszcze mogę dodać o Radio Badman? No to jest zespół, który postawił również fundament pod ani to scenę, ani pod gatunek muzyczny. No bo nie wiem jak nazwać australijski pub rock. Chyba może być to jednocześnie scena i gatunek muzyczny. No, biorąc pod uwagę, że Australijczycy właściwie specjalizują się w takim brzmieniu. No w końcu jeden z największych zespołów rockowych wszechczasów to AC/DC, a oni przecież zaczynali właśnie jako kapela pub rockowa. Ale Australia to klimaty, od których już odchodzimy, a wracamy w stronę naszej Europy i to do naszych, w stronę naszych sąsiadów, prosto z Ukrainy. Amphibian Man. To jest taki nasz dzisiejszy przykład projektu, o którym no, nikt nie mówi, nikt o nim nie zna, a naprawdę brzmi doskonale. Amphibian Man to jest jednoosobowy projekt Iwana Semeszczenko, który właśnie specjalizuje się w brzmieniach surf-rocka, surf-punka, rocka psychodelicznego. No ale zaskoczyło mnie niesamowicie po zbadaniu tematu, że Iwan grał również, czy dalej gra w sumie, w zespole, który zwie się Zombie Attack. A dlaczego zaskoczyło mnie to? Bo to formacja czysto trash metalowa, która gra właściwie do dziś. Bardzo też mnie intryguje kawałek, który za chwilę możemy usłyszeć. Mowa tutaj o numerze Damask z płyty Pyramids. No i tutaj pojawia się pytanie. Co ma surf rock do piramid albo Egiptu? Absolutnie chyba nic, ale z jakiegoś dziwnego powodu to połączenie muzyki surferów z muzyką orientalną brzmi naprawdę doskonale.

28 minut do godziny 21. Przypominam naszym słuchaczom, którzy dopiero teraz dołączyli, że to jest audycja Sygnał z Garażu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Gramy dziś muzykę surf-rockową, o czym możemy się przekonać w sumie już teraz w naszych głośnikach. Gra zespół, o którym w sumie powiemy sobie trochę później. Przypominam o tym, że możecie uderzać na naszego Facebooka Sygnał z Garażu. Oczywiście też się tak to zwie. Obserwujcie, znajdziecie tam zapowiedzi przyszłych audycji, jak i również dzisiejszą playlistę, więc jeżeli chcecie nadrobić zaległości, to tam was odsyłam. Ale wróćmy do muzycznych konkretów, a mianowicie w języku japońskim jest takie słowo jak daikaiju. No i tak tłumacząc dosłownie, możemy je rozumieć jako duży, dziwny potwór. Nic to pewnie nie mówi większości z was, ale natomiast pewnie kojarzycie filmy, albo obejrzeliście może je, albo słyszeliście filmy o Godzilli. Przypuszczam, że na pewno to jest postać kultowa, która znajduje się na pewno w naszej popkulturze. No i właśnie daikaiju to też określenie na Godzilla, jak i również na zespół, który mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Kawałek Daikaiju Dai jest z pierwszej płyty zespołu, który choć gra muzykę z korzeniami no właśnie z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, no to formacja jest z Alabamy. No i jest bardzo dziwną formacją, bo muzycy tego zespołu po pierwsze występują w maskach kabuki, które mają przypominać postacie japońskich demonów, to po pierwsze. Po drugie, muzycy również korzystają z pseudonimów, które mają przypominać pseudonimy superbohaterów, jak na przykład Secret Man, Blast Man, Ultra Girl, Crystal Man, czy też Astro Girl. No i klimaty właśnie trochę takie kampowe, nawiązujące do klasyki kina japońskiego, przejawiają się w kwestii estetycznej muzyki daikaiju. No i oczywiście jest to świetny surf rock. I przy okazji sprawdzimy sobie jeszcze jeden utwór od nich, czyli Escape from Nebula M Space Hunter.

Kaiju na naszej antenie akademickiego Radia Centrum. Zespół, przypominam, z Alabamy, choć brzmi jakby był z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Tak jak mówiłem wcześniej, zespół, który na swoich koncertach gra w maskach kabuki, ale również komunikują się za pomocą sygnałów, a konkretnie za pomocą swoich dłoni. Żadnych słów nie ma. No w końcu też i muzyka instrumentalna, więc można się i domyślić, że żadnych wokali tam nie ma. Zespół z Alabamy, który korzysta z pseudonimów i co ciekawe, również jest inny zespół, który gra surf rocka, również korzystają z pseudonimów, jak i również mają bardzo w swojej muzyce, no można tam odczuć klimaty kampu, ale o ile Daikaiju nawiązywało do filmów na przykład z Godzillą, no to w wypadku formacji Man or Astro Man mamy już do czynienia z muzyką nawiązującą do klimatów science fiction. I to zespół, który również, jak mówiłem, wykorzystuje pseudonimy, no i jak sami muzycy wskazują, wykorzystują je, gdyż uważają się za, no właśnie, kosmitów wysłanych na Ziemię, aby grać muzykę surferów. Niesamowita propozycja muzyczna, którą za chwilę sobie sprawdzimy. Kawałek Interstellar Hard Drive jest z ich albumu. Albumu, który przypuszczam, że jest, ma najdłuższą nazwę, a przynajmniej z jaką się spotkałem. Pozwolę sobie ją przeczytać. A mianowicie jest to EVIAC, czyli akronim od Embedded Electronic Variability Integrated Astro Console, a podtytuł to Operational Index and Reference Guide Including Other Modern Computational Devices. Może posłuchajmy już muzyki. It's the same series of signals over and over again.

kwadrans do godziny 21. Można powiedzieć, że punkt kulminacyjny naszej audycji już jest za nami i za chwilę sobie zwolnimy. Przypominam, Man or Astroman w Sygnale z Garażu za nami. No bardzo osobliwy zespół grający surf rocka, no ale jak mogliśmy też usłyszeć, wykorzystujący bardzo też i egzotyczne sample. No w końcu w ramach pierwszego utworu pojawiają się fragmenty z jakichś dziwnych seriali o science fiction, albo i nawet kreskówkach, albo też i jak możemy poczytać, czy też usłyszeć, momentami pojawiają się na przykład dźwięki drukarki jako sample. Niezwykle ciekawa propozycja kompozycyjnie, ale my, tak jak wspominałem, punkt kulminacyjny za nami, więc teraz na chwilę zwolnijmy. Being Dead to jest zespół z Austin w stanie Texas i grają muzykę, która no, doskonale uosabia to, czym właściwie miał być surf rock lat 60., czyli muzyka przyjemna, lekka, ale i też dosyć radosna. Przykładowo kawałek The Great American Picnic już teraz to udowodni.

Wspominałem te kilka minut temu, że no, mamy już punkt kulminacyjny, czy raczej już minął. No, oszukałem was niestety, bo najcięższe będzie dopiero na sam koniec. Being Dead jeszcze z kawałkiem Firefighters przygrywa w naszych głośnikach, a ja, drodzy słuchacze, będę musiał się z wami już powoli żegnać. 7 minut do godziny 21. Na sam koniec mamy dla was formację Teen Mortgage, która, jak mówiłem, gra najcięższą muzykę, nawiązującą do surf rocka, choć znowu nie pochodzi z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, tylko z Waszyngtonu. Ciekawie. Zobaczymy, co takiego dla nas przygotowali w ramach kawałka Falling Down i The Change, a ja zapraszam was już na następną audycję, jak zawsze we wtorek po godzinie 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem był Jakub Gres, no i życzę wam miłego wieczoru. Na razie.

0: Tak brzmi niedzielny poranek.
1: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21:00. Zapraszam, Maciek Brewczuk.

wtorek, 19 maja roku pańskiego 2026, zapisze się w historii Akademickiego Radia Centrum w sposób wyjątkowy i niespodziewany, ponieważ jeżeli słyszycie ten komunikat, to znaczy, że jestem w niebie. Ale to nie znaczy, że nie żyję, tylko że jestem w tym momencie na koncercie Metaliki w Chorzowie. Więc to jest pierwsza w mojej karierze audycja, która nie idzie na żywo. No ale niestety są sytuacje wyjątkowe, takie jak przyjazd mojej ulubionej kapeli, że inaczej zrobić się nie dało. No i ten czas właśnie nadszedł. No a ponieważ Metallica gra koncert w tym momencie, to zróbmy tak, żebyście i wy w tym momencie tego koncertu posłuchali. No znaczy może nie tego akurat, co jest w tym momencie, tylko tego, na którym kiedyś byłem. A konkretnie w 2010 roku na warszawskim Bemowie w ramach Sony Sphere Festival. To był pierwszy koncert, który widziałem z trzech dotychczasowych Metaliki. No i dlatego chciałbym, żebyście poczuli chociaż ułamek tego, co ja wtedy. A że zespół ułatwił to, wydając oficjalnego bootlega z tamtego wydarzenia, no to proszę bardzo, słuchajcie. Maciek Brewczuk poleca.

Do you feel it? Warsaw, do you feel it? Do you feel what I feel?

0: runs out more salt.
1: Niemaletko w Akademickim Radiu Centrum.

Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah!

You definitely make us feel good. That's

Mam nadzieję, że koncert Metaliki z warszawskiego Bemowa z 2010 roku was nie rozczarował. No i też mam nadzieję, że audycja bez mojego zbędnego gadania również dobrze weszła do waszych uszu. Tak czy inaczej, o wrażeniach z koncertu dzisiejszego podejrzewam, że jeszcze będę miał okazję wam opowiedzieć. A tymczasem dzięki wszystkim, którzy zostali i wytrzymali do końca. Przypominam, że wszelkie wnioski, uwagi i sugestie możecie pisać na Facebooku pod NML982. Tam wszystkie playlisty z naszych spotkań również się znajdą. No i po tym wyjątkowym dzisiejszym naszym niespotkaniu zapraszam na już normalne, regularne za tydzień. Maciek Brewczuk, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Cześć. So fucking what?

i Hator, Hator, Hator. Ile jesteś w stanie oddać za to? 10 piosenek